pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fejs.

0: Reklama.
1: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
2: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
9: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
8: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
9: Pokaż. No, fajne, pasuje.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
12: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
11: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
13: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Polędwiczki wieprzowe tylko 24,99 za kilogram. Gruszka jedyne 3,99 za kilogram.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
3: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
2: Zapraszamy!
4: I po reklamie!

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Serek puszysty Twój smak piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
6: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
8: Pokaż. No, fajne, pasuje.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Piana? Tak, ale jaka?
15: Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pure Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
16: I po reklamie.
17: SK Rzeszów News.
18: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
17: SK Rzeszów.
18: 300 zł na wypoczynek w województwie podkarpackim. mowa tutaj o podkarpackim czeku turystycznym. Z programu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy naszego województwa, ale w zasadzie wszyscy pełnoletni obywatele Polski. A o szczegółach naszemu reporterowi Tomkowi Widakowi opowiedziała Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
16: Dziś rozmawiamy sobie o czeku turystycznym. Ten czek już pierwszą edycję miał i ta edycja cieszyła się bardzo dużą popularnością. Proszę powiedzieć, ile tych czeków się rozdało, może na początek.
0: Faktycznie pierwsza tura generowania czeków już za nami. Zainteresowanie tym czekiem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie 6630 czeków zostało skutecznie rozdysponowanych i ta pierwsza tura trwa, to znaczy, że czeki już zasilają naszą podkarpacką branżę turystyczną i wspierają ją w ten sposób. To nas bardzo cieszy.
16: Ten system do generowania czeków miał dosyć duże obciążenie, bo te czeki chyba się rozeszły w ciągu jednej godziny. Co tak naprawdę się wydarzyło z tym systemem? On nie wytrzymał tego przeciążenia?
0: Intuicja jest tutaj oczywiście właściwa. Tak, zainteresowanie czekiem przerosło nasze oczekiwania. Myśmy zakładali bardzo duże obciążenie i podwykonawca realizował kilkakrotne testy obciążeniowe, a wciąż zainteresowanych czekiem było kilkakrotnie więcej. W związku z czym doszło do maksymalnego przeciążenia systemu, ale to, co jest istotne, nie doszło do jego załamania. Dlatego też te czeki udało się rozdysponować, chociaż faktycznie nie możemy tutaj udawać, że z perspektywy użytkownika to nie było komfortowe doświadczenie.
16: Te SMS-y chyba niektórym przychodziły z opóźnieniem, a do innych w ogóle nie docierały. Słyszała Pani o takich przypadkach?
0: Zgadza się, tylko tutaj musimy rozróżnić dwa rodzaje SMS-ów, bo w procesie generowania czeków właśnie ze względu na to, żeby te czeki były rozdysponowane prawidłowo, był moment, kiedy były rozsyłane SMS-y weryfikacyjne i dopiero po wpisaniu kodu z SMS-a weryfikacyjnego przychodził SMS z czekiem. I tutaj sprawa rozeszła się w niektórych przypadkach o ten właśnie pierwszy kod, którego nie udawało się wysłać. To był efekt dokładnie tej samej sytuacji, czyli tego, że system był przeciążony i wskutek tego ruchu, który wielokrotnie przekraczał założenia, część żądań wysłania kodu weryfikacyjnego nie docierała do etapu wysyłki. Odrzucały je zabezpieczenia systemu. Tak to wyglądało.
16: Przed nami druga i trzecia jeszcze edycja czeku turystycznego, podkarpackiego czeku turystycznego. No to jak się przygotowujecie na to, żeby ten system nie padł? Czy wprowadzacie jakieś dodatkowe, nie wiem, zabezpieczenia, udogodnienia i tak dalej? Jak to wygląda od takiej strony technicznej?
0: Ja muszę podkreślić przede wszystkim, że system nie padł. Faktycznie rozumiem doświadczenie. Jest mi też jakoś tam smutno i przykro, bo chcieliśmy, żeby wszystko zadziałało na tip-top. Natomiast faktycznie zainteresowanie było ogromne. W tej chwili nasz podwykonawca pracuje nad tym, żeby przede wszystkim zwiększyć przepustowość baz danych i serwerów, które obsługują ten system. Podwykonawca będzie realizował oczywiście testy obciążeniowe. My dbamy o to, żeby to zostało zrealizowane. No i to, co jest bardzo istotne, bardzo nam zależało na tym i zależy nadal, żeby wszelkie dane, które są do nas przekazywane, były bezpieczne. Dlatego też ten system ma swoje ograniczenia, bo on musi dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo danych, które są przesyłane. I tutaj też mamy już pewność, że dzięki temu, że nie doszło do załamania systemu, wszystkie dane, które zostały nam przekazane, są bezpieczne. Natomiast dane tych osób, które nie wygenerowały czeku, nie zostały nigdzie zapisane.
16: Odejdźmy od takich spraw technicznych i przypomnijmy, skąd wziął się pomysł na utworzenie podkarpackiego czeku turystycznego.
0: Utworzenie czeku turystycznego wynikało z potrzeby wsparcia branży turystycznej we wschodniej Polsce, ponieważ od czasu wojny w Ukrainie ta część naszego kraju i branża turystyczna w tej części kraju ma podgórkę i ma się nieco gorzej niż branża turystyczna w reszcie kraju. Stąd pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby uruchomić taki program wsparcia w postaci czeku turystycznego. Na Podkarpaciu realizuje to przedsięwzięcie nasza organizacja, czyli Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Dodatkowo wsparcia finansowego udziela też województwo i wygląda to tak, że połowa środków, która będzie z ministerstwa, będzie przeznaczona na pulę dla seniorów i użytkowników kart dużej rodziny. Natomiast pula przeznaczona przez województwo umożliwi włączenie do tego programu wszystkich dorosłych Polaków.
16: Powiedziała Pani, że na Podkarpaciu Wy odpowiadacie za ten bon. To kto jeszcze go realizuje? Jakie województwa? Ma Pani wiedzę?
0: Tak, bon jest realizowany we wszystkich województwach ściany wschodniej, a więc w lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, i wszędzie operatorami tego przedsięwzięcia są regionalne organizacje turystyczne.
16: Okej, dobrze. To teraz zapytam tak z perspektywy zwykłego mieszkańca. Jak można skorzystać z tego bonu? Co trzeba dokładnie zrobić krok po kroku, żeby ten bon uzyskać, tak?
0: Mogę mówić oczywiście z naszej perspektywy podkarpackiej, chociaż wygląda to mniej więcej analogicznie wszędzie. U nas trzeba wejść na stronę poświęconą podkarpackiemu czekowi turystycznemu, a więc czek.podkarpackie.travel, pisane przez V. I tam w dniu generowania czeku trzeba kliknąć przycisk Złóż wniosek. I po otrzymaniu takiego czeku, ponieważ tam klikamy Złóż wniosek, uzupełniamy pewne podstawowe dane i jeżeli zmieścimy się w puli, otrzymujemy taki numer czeku na telefon komórkowy i na maila. Następnie już posiadając czek, wybieramy jakiś obiekt z bazy, rezerwujemy sobie miejsce noclegowe samodzielnie, przyjeżdżamy na miejsce, pokazujemy numer czeku i dzięki takiemu numerkowi płatność za dany nocleg będzie pomniejszona o kwotę 300 zł.
16: Co do tego czeku, to rozumiem, że są jakieś terminy, do których można ten kod wygenerować. Proszę powiedzieć, jak to wygląda tutaj na Podkarpaciu.
0: Tak, generalnie akcja trwa, można powiedzieć, całą jesień, bo chodziło też o to, żeby wesprzeć branżę turystyczną w tym nieco niższym sezonie. Druga tura to jest 6 października i tu mamy 4 tygodnie na wykorzystanie. I trzecia tura 3 listopada i podobnie 4 tygodnie na wykorzystanie takiego czeku.
16: Myśli Pani, że w przyszłości jest szansa, żeby to się rozwinęło na kolejne edycje?
0: No, my mamy ogromną nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, zazwyczaj chodzi o pieniądze po prostu. Jeżeli będziemy mieć środki, chcielibyśmy dalej tak wspierać naszą branżę, przynajmniej do czasu, kiedy sytuacja się nie ustabilizuje. Ponieważ mamy taką sytuację, że z jednej strony nasza branża turystyczna jest przygotowana na przyjmowanie turystów, ma super ofertę, stara się ją cały czas rozwijać, a z drugiej strony raz po raz mamy takie przypadki, kiedy słyszymy, że gdzieś leciał jakiś dron i wtedy od razu informacja prasowa, która obiega cały kraj, wpływa na to, jak jest odbierana oferta turystyczna w naszym regionie. Więc pod tym względem jest to po prostu wciąż powtarzający się kryzys dla branży, która potrzebuje takiego wsparcia. Więc ja mam nadzieję, że to się uda i mamy nadzieję, że znajdziemy środki na to, żeby to kontynuować, ale jeszcze nie jestem w stanie absolutnie nic obiecać.
16: Powiedziała Pani o tych dronach, rzeczywiście one są takim straszakiem trochę dla turystów, ale też straszakiem są niedźwiedzie, które też się pojawiają głównie tutaj w Bieszczady i okolice. I one też wpływają w jakimś mniejszym lub większym stopniu na branżę turystyczną. Jak było w tym roku właściwie? Czy ten ruch turystyczny przez niedźwiedzie właśnie i przez tą sytuację, którą mamy za wschodnią granicę, zmalał na Podkarpaciu? Czy raczej jest stabilny?
0: Niewątpliwie mieliśmy trudny początek sezonu. Afera niedźwiedziowa nie pomogła. To nawet nie chodziło o same niedźwiedzie, tylko o to, jak mocno media, w tym w szczególności media społecznościowe i niektóre osoby, które próbowały własny jakiś kapitał popularności zbić na tych niedźwiedziach, to był duży problem. A ironia losu jest taka, że inne regiony, które mają piękną przyrodę i w związku z tym również notują obecność dużych ssaków, dużych drapieżników, zazwyczaj ta obecność jest postrzegana jako atut, jako dowód na to, że ta przyroda faktycznie jest nieskażona, piękna na tyle, że duże zwierzęta ją wybierają. Niestety u nas poszło to w drugą stronę i przez chwilkę faktycznie słyszeliśmy od branży, że było mniej rezerwacji w związku z tą sytuacją. Ale czy ten gorszy początek sezonu był spowodowany tylko i wyłącznie przez niedźwiedzie? Nie mam przekonania. Musielibyśmy pewnie zrobić jakieś bardzo konkretne badanie, żeby wiedzieć, czy to było przyczyną, czy jeszcze inne aspekty. Branża turystyczna jest branżą bardzo delikatną, podatną na wszelkie wahnięcia, ponieważ jeżeli ktoś na przykład się czegoś przestraszy albo ma gorszą sytuację finansową, w pierwszej kolejności rezygnuje z tych dóbr luksusowych, które nie są mu niezbędnie potrzebne, więc powiedzmy z tego wyjazdu weekendowego w Bieszczady może zrezygnować.

0: że jesień będzie mocna, ponieważ no, mamy taką tą naszą złotą polską jesień, październik bywa w Bieszczadach bardzo piękny i w związku z tym wiele osób lubi przyjeżdżać jesienią w Bieszczady, dlatego liczymy, że tym bardziej podkarpacki czek turystyczny pomoże branży i może też doda trochę skrzydeł i motywacji.
1: Rozumiem, że wszelkie informacje można szukać na waszej stronie i w waszych mediach społecznościowych.
0: Zgadza się, strona czek.podkarpackie.travel. Tam znajdą państwo wszystkie podstawowe informacje dotyczące czeku. Znajdą państwo piękną bazę obiektów noclegowych, które umożliwiają wykorzystanie czeku i myślę, że to jest też fajna inspiracja generalnie do podróży na Podkarpacie. I tam też znajdują się zasady i wszelkie regulaminy korzystania z czeku.
2: SK Rzeszów.
3: Mimo, że sezon na grzyby trwa cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i trujące. Na co zwracać uwagę podczas zbiorów, gdzie swoje zbiory sprawdzać i najważniejsze, czy grzyba wycinać, czy wykręcać? O tym nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoimi gośćmi.
4: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
5: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oddziale higieny żywności i żywienia i również mam uprawnienia grzyboznawcy.
1: Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Proszę powiedzieć, które regiony Podkarpacia są najbardziej popularne wśród grzybiarzy?
4: Na Podkarpaciu występuje bardzo dużo gatunków grzybów, ponieważ mamy zróżnicowane tereny. Głównie chodzi o lasy, ponieważ grzyby głównie w lesie rosną. Mamy lasy bukowe, sosnowe, jodłowe, świerkowe i mamy lasy też mieszane. W nich można znaleźć przeróżny przekrój grzybów.
1: Jakie to są grzyby?
4: Na przykład borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze, kurki, rydze, opieńki, czubajki, kanie, czy pieczarki, gąski, gołąbki. To jest ogromny przekrój. Jeśli chodzi o te grzyby jadalne. Okay. Oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak lub grzyby trujące.
1: To tak dla przykładu może pani wymienić te trujące?
4: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
1: A których muchomorów jest najwięcej?
4: Czerwieniejących, tak.
1: Czerwieniejących.
4: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
1: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
4: Nie można tego tak określić. Jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów, myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
1: Okej, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
4: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka, aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu, jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy po obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną.
1: Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
4: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
1: Okej, okay. A czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
4: Nie wiem, w jaką stronę idziemy.

0: na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
1: No tak.
0: Bo jeśli mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to jest tak, że on... Nie zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
1: Okej, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś się na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nadjedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
0: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadiu są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od trujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
1: Okej, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa? Bo tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
2: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakiś repelent na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
1: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
2: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
1: Okej, czyli lodówka, zamrażarka?
2: Tak, najlepiej właśnie w lodówce. Chyba, że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
1: Okej, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie?
2: Raczej niekoniecznie. Jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
1: Okej, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie, takie dłuższe?
2: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby. Jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
1: Okej, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
2: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
1: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
2: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
1: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
2: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonawego, czyli Amanita phalloides, może wystąpić taka pozorna poprawa, a potem gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Dlatego generalnie nie lekceważymy nigdy żadnych objawów, które nawet mogą wydawać się niekiedy lekką, zwykłą niestrawnością.
1: Okej, czyli w takim przypadku, kiedy jakiś objaw u nas wystąpi, to od razu udajemy się na pogotowie?
2: Tak, generalnie
1: czy przyjmujemy
2: na pewno
1: fizyki?
2: Nie bagatelizujemy nigdy żadnych objawów. Zbyt właśnie taka późna reakcja może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet niekiedy śmierci. Dlatego natychmiastowo zapewniamy pomoc lekarską, dzwonimy pod numer alarmowy 999 lub 112 lub osobiście przewozimy chorego do szpitala. Na pewno nie podajemy żadnych płynów takiej osobie w postaci mleka czy alkoholu, natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
1: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
2: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu, również te wymioty można spowodować.
1: Okej. Okay. Sanepid prowadzi klasyfikację grzybów sprzedawanych na różnego rodzaju targowiskach, bazarach. Jak wygląda taka kontrola standardowa?
2: Jeżeli chodzi o kontrolę na targowiskach, to generalnie standardowa kontrola wygląda w ten sposób, że kontrolerzy stacji powiatowej idą na targowisko i kontrolują, sprawdzają, jak wygląda sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych. Generalnie to jest tak, że jeżeli grzyby są sprzedawane na targowisku, to one powinny być sprzedawane z atestem wystawionym przez upoważnionego klasyfikatora grzybów bądź grzybo poznawcy. I takie grzyby, które są sprzedawane na rynku czy w placówkach handlowych, takie atesty powinny posiadać. I na to my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, kupując, zaopatrując się właśnie w takie grzyby na targowiskach czy u innych osób, które takie grzyby oferują.
1: Mówimy o targowiskach i bazarach, ale powiedzcie, drogie panie, gdzie najbezpieczniej kupić grzyby? No bo zdarza się też, że przy lasach często też są sprzedawane przez jakichś przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam się wybrali na grzybobranie, kilka złotych chcą sobie zarobić, no i w ten sposób sprzedają te grzyby. No to gdzie najbezpieczniej kupować te grzyby? Właśnie od takich osób, czy właśnie w innych punktach?
2: Tak, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, tak naprawdę miejscami, gdzie powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie legalnie grzyby, są targowiska lub placówki handlowe. Jeżeli ktoś sprzedaje grzyby w pasie drogowym przy lesie, jest to działalność już nielegalna.
1: Mhm, okej. I za taką działalność nielegalną wy nakładacie jakieś mandaty, czy to już jest inna instytucja?
2: Nie, my tutaj mandatów nie nakładamy i takimi rzeczami to już powinna się zajmować się tak naprawdę policja. No okay. Tutaj chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, prawda, sprzedaż grzybów w pasie drogowym. Tym bardziej, że jest to po prostu miejsce, gdzie nie powinno się sprzedawać tych grzybów, ponieważ rozporządzenie mówi wprost, że grzyby powinny być oferowane do sprzedaży tylko na targowiskach lub w placówkach handlowych.
1: Bo teraz może jeszcze wróćmy na chwileczkę do pani Sabiny. Chciałbym panią zapytać o te podobieństwa, bo jest wiele grzybów, które są podobne do siebie. Jak je można rozróżnić?
0: Jest bardzo dużo grzybów do siebie podobnych. Tutaj może, żeby nie straszyć słuchaczy, to zaczniemy od takiej najbardziej popularnej pomyłki, aczkolwiek nie jest to groźna pomyłka. Chodzi o borowika szlachetnego i goryczaka żółciowego. Goryczak żółciowy daleka do złudzenia przypomina borowika szlachetnego, ewentualnie podgrzybka czy koźlarza. Jednak jest to grzyb niejadalny ze względu na swój bardzo gorzki smak. Nie wywołuje żadnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych, ale jak trafi nam przez przypadek do potrawy, to może ją zepsuć. Na co patrzymy w takim razie? Bo tak jak borowik szlachetny, goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i tą cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i piestrzenicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, bo już nie kapelusz, a główka piestrzenicy kasztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia piestrzenicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek w przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu. Do kolejnych pomyłek dochodzi w przypadku młodych grzybów, na przykład muchomorów i pieczarek. Dlatego ważne jest, żeby te okazy zbierać na tyle rozwinięte, żeby określić ich przynależność gatunkową. Najgroźniejszy grzyb naszych lasów to muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Będzie miał zielony kapelusz, oliwkowo-zielony czy bladozielony. Od spodu będzie miał białe blaszki, trzon będzie miał zwisający pierścień, a podstawa trzonu będzie okryta pochwą. Dodatkowo na trzonie występuje taki zielonkawy zygzak i to jest muchomor zielonawy. Przez swoje zielone wybarwienie kapelusza może do złudzenia przypominać gąski zielonki albo zielone gatunki gołąbków.
1: Ten muchomor występuje na całym Podkarpaciu czy w jakimś konkretnym obszarze?
0: W zasadzie w całej Europie występuje i u nas w lasach jest jak najbardziej spotykany, w zasadzie w całej Polsce. Jest to grzyb, który pojawia się jasienią, gdzie następuje największy wysyp u nas grzybów, dlatego powinniśmy na niego uważać. Jest to grzyb, który wywołuje najgorsze typy zatruć, który uszkadza wątrobę i w zasadzie wystarczy jeden niewielki owocnik, aby zatrucie było śmiertelne.
1: Czyli poważna sprawa, czyli trzeba naprawdę uważać, bacznie obserwować, no i najlepiej na grzybobranie wybierać się z atlasem z grzybami i wtedy będzie można go łatwo rozpoznać.
0: Można mieć atlas, można też grzyby, których nie jesteśmy pewni, osobno sobie odkładać w koszyku, tak żeby potem już albo skonsultować to z jakimś specjalistą, albo na spokojnie sobie przeglądnąć te grzyby w domu, porównać z innymi, z atlasem, z aplikacjami.
1: A właśnie, bo to jest ten wątek, którego nie poruszyliśmy, bo każdy grzybiarz po zbiorze grzybów może zgłosić się do Was, do podkarpackiego sanepidu i sprawdzić, czy te grzyby są jadalne, które zebrał, tak?
0: W każdej stacji powiatowej, jak również i wojewódzkiej stacji, pracują klasyfikatorzy grzybów i grzyboznawcy. W zasadzie o każdej porze w czasie pracy urzędu można sobie przyjść do sanepidu, ewentualnie wcześniej się umówić, też sprawdzić, czy taki klasyfikator grzybów jest dostępny w tym momencie i te grzyby sobie ocenić.
1: I to jest bezpłatnie robione?
0: To są bezpłatne porady, tak. W okresie zbiorów mamy bardzo dużo porad, także zapraszamy. Same bardzo dużo się też uczymy, ponieważ grzybiarze przynoszą różne ciekawe owocniki i naprawdę nieraz gorąco dyskutujemy, z jakim grzybem mamy do czynienia.
1: A dużo zdarza się takich okazów trujących?
0: Coraz mniej.
1: Czyli ta świadomość rośnie?
0: Świadomość jest bardzo duża i widać to też w statystykach zatruć grzybami w przekroju kilkudziesięciu lat, gdzie tych zatruć jest coraz mniej, a na przykład w zeszłym roku w ogóle nie zanotowaliśmy żadnego zatrucia na Podkarpaciu.
1: A w tym roku?
0: W pierwszym półroczu tego roku również nie wykazaliśmy żadnych zatruć grzybami.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Już 7 i 8 października w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Teoria to za mało i ma pokazać, że nauka oraz innowacje najlepiej poznaje się przez praktyczne doświadczenia. Porozmawiamy m.in. o festiwalu Protolab z 6 pracowniami, blisko 100 wystawcach, naukowych bitwach klas oraz spotkaniach z popularnymi osobami nauki, w tym z doktorem Tomaszem Rożkiem i Adamem Mirkiem. Nie zabraknie również przedstawicieli branży kosmicznej. W rozmowie przybliżymy także program wydarzenia skierowanego przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Opowiemy o rejestracji i możliwości usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dla studentów partnerskich uczelni, a także o bezpłatnym transporcie na festiwal. Porozmawiamy również o tym, jak Podkarpackie Centrum Innowacji łączy naukę z biznesem. Drugiego dnia odbędzie się Demo Day, podczas którego 10 finalistów programu InnoStart Hub Polska zaprezentuje swoje projekty. Na zakończenie pierwszych 300 pełnoletnich uczestników, którzy odbiorą wejściówki, będzie mogło wziąć udział w bezpłatnym koncercie hip-hopowym w rzeszowskich piwnicach. O festiwalu, jego idei i codziennej działalności Podkarpackiego Centrum Innowacji z Michałem Tabiszem, prezesem Podkarpackiego Centrum Innowacji, rozmawiał nasz reporter Tomek Widak.
1: Dziś w naszym studiu Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji. Dzień dobry.
5: Witam panie redaktorze.
1: Dziś rozmawiamy sobie o festiwalu. Na początku października w Jasionce rusza Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. To już druga edycja tej imprezy. Co zmieniło się w porównaniu z ubiegłym rokiem?
5: Będzie jeszcze więcej interakcji, jeszcze więcej eksperymentowania, jeszcze więcej możliwości zanurzenia się w tej innowacji od strony praktycznej. Trochę mniej gadania, nie dlatego, że było nieciekawe w zeszłym roku, ale dlatego, że mamy poczucie, że młodzi ludzie, do których adresujemy tą imprezę, a to chcę na początku podkreślić, uczniowie szkół średnich i studenci, to jest ta grupa, dla której organizujemy festiwal przede wszystkim. Ci ludzie jednak najbardziej reagują na takie bezpośrednie bodźce, tak? Chcą w czymś uczestniczyć, chcą mieć poczucie sprawczości, więc tegoroczny festiwal będzie jeszcze bardziej interaktywny.
1: Okej. I tegoroczne hasło festiwalu brzmi Teoria to za mało. Co chcecie przekazać tym hasłem uczestnikom?
5: Chcemy przekonać ich do tego, że nauka teorii jest ważna, ale innowacje to jest czysto praktyczny proces. Przypomnę, tym się różni innowacja od wynalazku, że wynalazek jest czymś, na co ktoś wpada. Innowacja jest czymś, co jest już efektem procesu, który ma sprawić, że to na trwałe zmieni nasze życie. I tych innowacji w naszym codziennym funkcjonowaniu jest bardzo dużo. Każda z nich miała początki w tak zwanych bólach, tak? To się rodzi zawsze w procesie, w którym trzeba ponieść porażkę, w którym trzeba się czegoś nauczyć. My chcemy na festiwalu pokazywać ludziom, że to jest ciekawe, że warto być uczestnikiem takich procesów i że warto swoje życie zawodowe włączyć właśnie w branżach innowacyjnych.
1: Festiwal kierujecie do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Dlaczego właśnie te grupy wybraliście sobie jako tą grupę docelową?
5: Tą grupą zajmuje się Podkarpackie Centrum Innowacji na co dzień. Każdego dnia na Lenartowicza 4 spotykamy się z tymi młodymi ludźmi. Doszliśmy do wniosku w zeszłym roku, że potrzebują takiego dużego impulsu, jakim jest festiwal, żeby po pierwsze dowiedzieć się też o naszym istnieniu jako PCI, ale także pobudzić do refleksji, co mam w życiu robić, kiedy skończę szkołę średnią, kiedy pójdę na studia, jakie studia wybrać, żeby ten wybór był jak najbardziej świadomy i też, żeby ten wybór jak najbardziej łączył się z naszym regionem, bo przypomnę, to jest Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji i nacisk stawiamy na nasze tutaj rodzime firmy innowacyjne, na branże, które są dla nas ważne, takie jak lotnictwo, takie jak motoryzacja, informatyka, kosmonautyka w ostatnim czasie, drony. To wszystko, w czym Podkarpacie chce być mocne, albo już jest mocne. Okazuje się, że młodzi ludzie nie zawsze mają świadomość, jak duże możliwości stoją przed nimi właśnie tu w regionie.
1: Na festiwalu pojawi się blisko 100 wystawców. Co będzie można zobaczyć? No i przede wszystkim, czego będzie można samodzielnie spróbować?
5: Zacznę od strefy Protolab, czyli od strefy, którą organizuje nasze centrum. Wychodzimy, można powiedzieć, z naszymi pracowniami w teren. W Zencom Expo zbudujemy dużą strefę, gdzie będzie sześć pracowni czy sześć stanowisk odpowiadających temu, co robimy na co dzień. Pracownia robotyczna, druk 3D, pracownia tekstylna, warsztat, czyli wszystko to, co robimy w PCI, a chcielibyśmy do tego zachęcić jak największą grupę ludzi i tam będziemy organizować warsztaty, będzie można eksperymentować, będzie można dotknąć, coś samemu zbudować. Czekają przede wszystkim nasi opiekunowie, bo sam sprzęt to jest dziś za mało, tak samo jak teoria to za mało. Potrzebni są ludzie, którzy mają czas dla młodych ludzi. Tego jest największy deficyt. Bardzo często są talenty, które nie rozwijają się nie dlatego, że nie miały warunków technicznych, tylko dlatego, że nie spotkały na swojej drodze odpowiednich ludzi. I takich ludzi zaprosiliśmy na festiwal. Oprócz tego tych 100 wystawców to będą kolejne symulatory, tunel aerodynamiczny, różnego rodzaju urządzenia, których będzie można dotknąć, do których będzie można wsiąść, które będzie można zaprogramować. Każdy z naszych wystawców obiecał, że postara się pokazać swoją firmę czy swoją organizację, instytucję z jak najbardziej interaktywnej strony. Dlatego mocno wierzę, że ci, którzy zdecydują się na przyjazd do Jasionki, a jest już ich ponad 2000 zarejestrowanych, nie będą rozczarowani.
1: Czyli tak, mamy w programie robotykę, druk 3D, drony, technologie lotnicze, elektronikę, sztuczną inteligencję. Jak pan myśli, które z tych obszarów mogą szczególnie zainteresować młodych ludzi?
5: Nie chcę mówić, że któryś jest bardziej interesujący. To wszystko skupia się na, po pierwsze, rozwoju technologii, po drugie, rozwoju naszej wyobraźni, bo innowacja wymaga bardzo dużej wyobraźni i umiejętności odkrycia tego, na co do tej pory jako ludzkość czy jako konkretna branża nie wpadliśmy, a co nam albo ułatwia życie, albo przyspiesza pewne działania, albo obniża ich koszt. Mogę zachęcić oprócz tych technologicznych stref również do strefy, my ją nazwaliśmy Nowe Horyzonty Sztuki. To jest takie miejsce, gdzie będziemy łączyli technologię z tym, co robią artyści. A jest coraz więcej twórców, którzy wykorzystują w swoich kreatywnych pomysłach elementy technologii. Stworzyliśmy dla nich osobną strefę, to jest też nowość, o które pan redaktor pytał. Mam nadzieję, że również spotka się z dużym zainteresowaniem, bo w tą stronę również idzie rozwój kultury.
1: Czy żeby skorzystać z tych wszystkich warsztatów, które będziecie oferować na festiwalu, trzeba mieć jakąś wiedzę techniczną? Czy festiwal jest również dla osób, które dopiero, no gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z technologiami?
5: Zdecydowanie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i nie ma absolutnie tutaj bariery wejścia, jeśli chodzi o doświadczenie technologiczne. Oczywiście zachęcamy tych, którzy się udzielają w kołach naukowych, tych, którzy już uczestniczyli w jakichś konkursach, hackatonach, bo oni na pewno wyjmą z tego więcej. Natomiast festiwal jest tak skonstruowany, żeby każdy, kto kompletnie nie interesował się do tej pory technologią, ale właśnie jest ciekawy tych rozwiązań, może miał jakąś barierę, żeby się temu przyjrzeć, albo po prostu mieszka zbyt daleko od Rzeszowa, gdzie oczywiście koncentrują się te innowacyjne firmy, żeby miał szansę zobaczyć, że to jest blisko, zobaczyć, że to nie jest trudne i wciągnąć się w ten świat, bo to naprawdę jest wciągające. Mówię to jako praktyk, człowiek, który kierując Podkarpackim Centrum Innowacji spotyka się z młodymi ludźmi pełnymi pomysłów, którzy u nas właśnie znajdują tą bezpieczną przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, nie będąc ocenianymi, nie będąc pod żadną presją wyników, a jednocześnie mając motywację, bo to jest bardzo ważne, motywację do rozwoju. I tą motywację również, myślę, odnajdą uczestnicy festiwalu.
1: To przejdźmy sobie teraz do sceny głównej, bo na tej scenie głównej pojawił się jak zwykle znani popularyzatorzy nauki, między innymi dr Tomasz Rożek, który był też w zeszłym roku. Będzie też Adam Mirek. Co przygotowaliście dla publiczności? Co te osoby, może inaczej, o czym te osoby opowiedzą?
5: To są ludzie, którzy potrafią mówić o trudnych tematach naukowych, skomplikowanych rozwiązaniach w bardzo przystępny sposób i pokazywać ich wpływ na nasze codzienne życie. Tomasz Rożek, prezes i założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Polecam jego kanał na YouTube, polecam jego wypowiedzi. Śledzę je często po prostu dlatego, że sam się wiele z tego jestem w stanie nauczyć. Tomasz jest też znakomitą postacią. Zaprzyjaźniliśmy się od czasu zeszłorocznej edycji. Bardzo jestem wdzięczny, że z powrotem przyjął nasze zaproszenie. Będzie zarówno prezentował i mówił o tym świecie nauki do młodych ludzi ze sceny głównej, ale będzie też obecny na strefie dla nauczycieli, a to jest duża nowość naszego festiwalu. Nazwaliśmy ją Spokój Nauczycielski, czyli takie miejsce, w którym nauczyciele mogą na chwilę odetchnąć od uczniów zajętych eksperymentami na festiwalu i posłuchać ciekawych ludzi, których zaprosiliśmy specjalnie dla nich właśnie w tej osobie Swobodnej Przestrzeni. Więc Tomasz Rożek będzie w kilku miejscach, będzie też jego fundacja, będą publikacje, które, wydawnictwa, które fundacja opracowała. To na pewno duża, duża wartość dla naszego festiwalu. Adam Mirek z kolei to jest bardzo popularny TikToker, ponad 1 000 000 obserwatorów, nie bez powodu, bo mówi o rzeczach bardzo poważnych, w bardzo ciekawy sposób. Okazuje się, że TikTok może być również pożytecznym narzędziem edukacji, jeśli ktoś chce takie treści publikować. Adam Mirek również był z nami w zeszłym roku i tym razem też będzie na scenie opowiadał o tym, jak zmienia się świat, zmieniają się technologie. Wreszcie będą przedstawiciele branży kosmicznej, bo to jest też specjalizacja Podkarpacia, rozwijająca się coraz bardziej. Oni będą mówić o misjach kosmicznych, o tym, co człowiek osiągnął na Księżycu, co zamierzamy w przyszłości zrobić, jeśli chodzi o podbój kosmosu. Także mamy grono prelegentów mniejsze niż w zeszłym roku, świadomie, ale myślę, że niezwykle ciekawe i ono będzie nie zanudzało, ale raczej przyciągało uwagę widowni, ale scena główna to przede wszystkim scena naukowych bitew klas.
6: No właśnie, i o to chciałem dopytać, na czym będzie polegała ta rywalizacja, naukowe bitwy klas, bo to będzie jakaś rywalizacja, rozumiem, tak?
5: Nowy pomysł, pomysł naszego zespołu, który festiwal przygotowuje już od kilku miesięcy. 12 szkół z całego regionu, podkreślam, nie tylko z Rzeszowa, przyjeżdża już wyselekcjonowanych, już przeszkolonych, bo mieli już takie spotkania przygotowawcze, po to, żeby zmierzyć się na scenie głównej i wyłonić zwycięzców. Każdego dnia mamy 2 dni festiwalu i każdego dnia połowa z tych szkół będzie walczyć na scenie. 3 rundy. Runda poświęcona jakby wiedzy stricte naukowej, taki quiz, eksperymenty i w ostatniej fazie jakby finał tej całej rywalizacji. Cel spowodować, że będziemy obserwować te zmagania spod sceny, będą kibicować im ich koledzy ze szkół. Myślę, że też stworzymy taką społeczność, która będzie nie tylko uczestniczyła w tej konkretnej bitwie podczas festiwalu, ale na dłużej będzie ze sobą współpracować. To jest w ogóle cel działalności naszego centrum, cel organizacji festiwalu. Budować społeczność ludzi, którzy pasjonują się innowacjami, którzy chcą ze sobą później również utrzymać kontakt. To jest bardzo ważne, bo innowacje bardzo rzadko powstają w jednej głowie. Najczęściej to jest efekt pracy zespołowej, a żeby pracować w zespole, trzeba się poznać, trzeba się polubić, trzeba sobie zaufać. I mam dziesiątki przykładów z PCI, gdzie ludzie z różnych szkół, z różnych miejscowości, z różnych kierunków w trakcie pracy w PCI nawiązali te relacje, zbudowali zespoły i dzisiaj mają firmy, które są już startupami, które zarabiają pieniądze, ale zaczynali właśnie od tego rodzaju współpracy.
6: To ja dopytam, bo to będzie rywalizacja szkół, rywalizacja klas. Co przygotowaliście dla najlepszych uczestników? Jakie nagrody? Rozumiem, że jakieś nagrody będą.
5: Oczywiście każdy konkurs musi być zakończony nagrodami. Nasi partnerzy te nagrody nam pomogli ufundować. Są to zarówno nagrody rzeczowe, jak i możliwości na przykład wyjazdów w ciekawe miejsca dla zwycięskich szkół. Nie chcę zdradzać teraz wszystkich szczegółów, natomiast zachęcam, żeby rejestrować się. Do ostatniego dnia przed festiwalem przyjmujemy te zgłoszenia, chyba że liczba miejsc się nam wyczerpie. Na razie, tak jak powiedziałem, ponad 2000 uczestników już jest zgłoszonych. Szkoły ponadpodstawowe rejestrują się grupowo. Za to odpowiadają nauczyciele, którzy zgłaszają całą grupę, to podkreślam. Studenci rejestrują się indywidualnie ze szkół, z uczelni podkarpackich, bo to jest festiwal regionalny. Do tego też mocno zachęcam, nie zostawiajcie studenci na ostatnią chwilę rejestracji, chociaż większość rzeczy i tak zostawiacie na ostatnią chwilę. Wiem, bo sam byłem studentem, ale może warto zrobić to trochę wcześniej. Uwaga, wasi rektorzy obiecali nam, że będą, że wszyscy, którzy pojawią się na festiwalu, będą mieli usprawiedliwione zajęcia. To mamy ustalone z głównymi tutaj uczelniami, którym też chcę podziękować za zaangażowanie. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Te uczelnie bardzo mocno włączyły się w organizację festiwalu, także Krośnieński PANS, i pomagają nam merytorycznie. Będą miały swoją strefę, na której będą też pokazywać swoje osiągnięcia i przekonywać do studiowania na tych uczelniach, ale także właśnie wyszły naprzeciw naszym potrzebom, deklarując to, że ten udział w festiwalu będzie oznaczał zwolnienie z zajęć. No a jeszcze dodatkową premią dla pierwszych 300 osób, które pojawią się na festiwalu i zgłoszą się po wejściówki, będzie darmowy koncert wieczorem w Piwnicach Rzeszowskich.
6: No proszę, czyli jest taki miły akcent na koniec.
5: Estrada Rzeszowska, której też dziękuję bardzo, organizuje ten koncert specjalnie z okazji festiwalu. koncert muzyki hip-hopowej. Nazwisko jeszcze jest nieujawnione głównej gwiazdy, ale zapewniam, że będzie to fajne przeżycie, ale warunkiem, żeby się na nie dostać, bo nie można kupić biletów na ten koncert, można je tylko otrzymać w Jasionce podczas festiwalu.
1: Okej. Okay. Mówiliśmy dużo o nowościach, no to ja teraz zahaczę jeszcze o jedną nowość, bo na tym festiwalu podczas drugiej edycji będzie strefa nauki i biznesu. Dlaczego chcieliście połączyć właśnie te dwa segmenty?
5: Nauka i biznes to jest przestrzeń, w której PCI funkcjonuje również na co dzień, łącząc dorosłych, już bym powiedział, czyli naukowców, którzy prowadzą swoje badania na uczelniach, z przedsiębiorcami, którzy z wyników tych badań mogą skorzystać, przekładając to na konkretne usługi, na konkretne produkty. To się nazywa komercjalizacja badań naukowych i tym się zajmujemy w PCI na co dzień. Chcemy pokazać to również na festiwalu. Nazywamy to umownie strefą dla dorosłych. Będą przedstawiciele naprawdę dużych firm, nie tylko z Podkarpacia. Będzie to dyskusja o tym, co zrobić, żeby do tej nauki się zbliżyć, bo to jest trudny proces. Natomiast warto, żeby przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, o wprowadzaniu innowacyjnych technologii do swoich firm, zajrzeli 7 października do Jasionki na pierwszym piętrze, specjalne miejsce dla nich, polecam.
1: Dużo też mówimy o tym, o tych innowatorach, o wynalazcach. No to ja zapytam, czy na tym festiwalu będzie też przestrzeń taka, żeby mogli się pokazać innowatorzy z Podkarpacia?
5: Oczywiście tak, nawet jest to specjalne wydarzenie, które organizujemy. Jest to Demo Day uczestników, finalistów programu InnoStart Hub Polska. To jest program, który od zeszłego roku w PCI właśnie wspiera indywidualnych innowatorów, ludzi, którzy jeszcze nie są dzisiaj przedsiębiorcami, dopiero wchodzą na tą drogę, ale mają ciekawe pomysły, ciekawe rozwiązania i PCI miało możliwość zapewnienia im wsparcia mentorów, ludzi już doświadczonych w biznesie, także ludzi zajmujących się prawem, marketingiem, wszystkim, co jest potrzebne w takiej działalności i oni, przechodząc przez ten program, doszli do finału, a finałem będzie prezentacja tych ich pomysłów, profesjonalna prezentacja dla widowni festiwalu. To się odbędzie w drugi dzień festiwalu, 8 października. Zapraszam również, bo to jest ciekawe z perspektywy tych, którzy jeszcze na tą drogę nie weszli, ale mogą zobaczyć, że to nie jest takie trudne i że osoby naprawdę z różnych, powiedziałbym, środowisk, niekoniecznie zawodowo zajmujące się innowacjami, jak trafią w odpowiednie ręce, mają odpowiednie możliwości, są w stanie takie pomysły rozwijać. Temu po prostu służy PCI.
1: Okej. Okay. Ilu takich innowatorów się pojawi?
5: 10 finalistów z programu, w którym mieliśmy ponad 100 uczestników i ta grupa była coraz bardziej zawężana, jakby ich pomysły były dopracowywane. Finałowa 10 pokaże swoje projekty na scenie.
1: Okej, okay, czyli oni się teraz zaprezentują i przy okazji mają nadzieję, że znajdą kogoś, kto im sfinansuje ten pomysł.
5: Oczywiście, temu to służy, ale też sami mogą zmierzyć się ze stresem, jaki towarzyszy tego rodzaju prezentacji. Pamiętajmy, że sam pomysł bardzo często może nie wyjść na światło dzienne, nie jest dlatego, że on jest niewłaściwy, że nie...
1: Tylko, że nie potrafimy go sprzedać.
5: Otóż to. Właśnie. I to jest coś, na co bardzo mocno stawiamy w Podkarpackim Centrum Innowacji, na te umiejętności miękkie. One dzisiaj są czasem ważniejsze, bo zwróćmy uwagę, sztuczna inteligencja rozwiązuje nam coraz więcej problemów natury obliczeniowej, technicznej, tak jest w stanie za nas kodować programy, za chwilę połowa informatyków będzie bezrobotna, bo zrobi to za nich sztuczna inteligencja.
1: Proszę mi wierzyć, że dziennikarzy też.
5: Mam nadzieję, że nie w Radiu SK. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to, czego często brakuje, to umiejętność współpracy, umiejętność planowania, czyli takiego projektowego myślenia. Oczywiście języki są bardzo ważne. To jest coś niezwykle istotnego. Znajomość języków obcych, zwłaszcza na przykład technicznego języka angielskiego. Więc te wszystkie kompetencje prezentacyjne, one są istotne nie mniej niż sama idea, z którą przyszliśmy, sam pomysł. Myślę, że ten Demo Day będzie ciekawym przeżyciem zarówno dla tych, którzy będą prezentować, jak i dla widowni.
1: Powiedzieliśmy od strony technicznej, jak wyglądają zapisy. Chciałem zapytać teraz jeszcze o to, jak można dojechać, bo będzie zapewniony bezpłatny transport z Rzeszowa wybranymi połączeniami Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. No dobrze, a na przykład co z osobami, które na przykład dojeżdżają na festiwal, dajmy na to z Przemyśla, powiatu przemyskiego, albo ze Stalowej Woli, albo z Bieszczad. Czy one również w tym roku będą miały zapewniony transport, czy może w przyszłości to planujecie rozszerzyć jakoś, jak to będzie wyglądało?
5: Z pewnością festiwal się rozwija i jeśli będziemy dostawali takie zapytania ze strony szkół, jeśli chodzi o wsparcie transportowe i gdyby to miała być to jedyna bariera, która powoduje, że nie mogą do nas dotrzeć, to jestem przekonany, że tutaj pomoc może płynąć również ze strony samorządów. Pamiętajmy, że szkoły średnie są zwykle prowadzone przez powiaty, jest Urząd Marszałkowski, który też odpowiada za cały region i któremu bardzo dziękuję tutaj za po pierwsze wsparcie w organizacji całego festiwalu, bez którego po prostu on by nie miał szans zafunkcjonować, ale również właśnie za uruchomienie tych połączeń kolei aglomeracyjnej, udostępnienie jej nieodpłatnie dla wszystkich, którzy mieszkają na trasie tej kolei. No niestety ona nie dociera w każdy zakątek Podkarpacia jeszcze, więc tam możemy liczyć na, jeśli szkoła rzeczywiście miałaby z tym problem, powinna zwrócić się w pierwszej kolejności do na przykład do starostwa, bo myślę, że jest tutaj szansa na to, że takie jednorazowe wsparcie można uzyskać. My na pewno poprzemy takie starania, jesteśmy zresztą w kontakcie z dyrektorami szkół, tutaj też ukłony w stronę kuratorium i pani kurator, która bardzo mocno nam pomogła w dotarciu z informacją o festiwalu do szkół średnich, ale też właśnie do starostów, z którymi się kontaktujemy, czy bezpośrednio, czy za pośrednictwem organizacji, które je zrzeszają. Mamy nadzieję, że każdy, kto chce wziąć udział w festiwalu i naprawdę ma ochotę przyjechać, uda mu się to zrobić, ale gdyby się pojawiły sygnały o tym, to za rok pomyślimy o jakichś, nie wiem, być może grantach, które będzie można pozyskać na właśnie na transport. Na razie takich sygnałów nie miałem i liczę, że to, co uruchamiamy, przypomnę jeszcze o nieodpłatnej komunikacji autobusowej, tutaj starosta rzeszowski bardzo nam pomógł, będą transporty spod konkretnych miejsc przy uczelniach rzeszowskich, gdzie będą studenci mogli również skorzystać z takiego dojazdu na festiwal. Robimy, co możemy, żeby ułatwić dotarcie. Zawsze można zrobić więcej. Mam nadzieję, że to, co już zorganizowaliśmy, wystarczy.
1: No, w miarę rozbudowy tego festiwalu myślę, że też cała ta infrastruktura obok będzie rozbudowana, więc to jest kwestia już dopracowania i dogadania się z odpowiednimi instytucjami. No dobrze, panie Michale, to tak na koniec zróbmy sobie podsumowanie. Powiedzmy, kiedy ten festiwal startuje, gdzie, o której, tak żeby już nikt nie miał wątpliwości.
5: 7 i 8 października, Zencom Expo w Jasionce. Start, oficjalne otwarcie o godzinie 10, ale przyjeżdżamy już z samego rana. Zapraszamy szkoły, chyba od 8 godziny można już parkować autokary i przemieszczać się, bo ten poranny szczyt zawsze jest trudny. Trzeba wejść do Zencom Expo, więc nie wszyscy na raz to mogą zrobić, warto przyjechać wcześniej. 8, drugi dzień absolutnie tak samo atrakcyjny jak pierwszy, tu staramy się, żeby ten program był powtarzalny, bo po prostu nie wszystkie szkoły są w stanie, byłyby w stanie jednego dnia przyjechać, więc jeżeli komuś pasuje bardziej 8, to zachęcam, zwłaszcza, że z tego co wiem w systemie rejestracyjnym jest więcej wolnych miejsc na 8, także być może warto teraz rejestrować się na ten drugi dzień. Również 8 października będziemy mieli gościa specjalnego, o którym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale będziemy ogłaszać to nazwisko niebawem, więc może warto właśnie przyjechać w drugi dzień festiwalu do Jasionki. I informacja, którą być może słuchacze powinni również zapamiętać, mamy tak zwaną dogrywkę festiwalu, czyli dzień otwarty Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. Centrum, myślę, znanego w większości słuchaczy Radia SK, które się znajduje naprzeciw lotniska w Jasionce. Centrum otworzy swoje podwoje dla kilkuset uczestników, którzy również tam się zarejestrują nieodpłatnie. Warto skorzystać. I to będzie taka klamra spinająca cały festiwal. Ten 10 października to już jest dzień otwarty dla każdego. Tu nie mówimy wyłącznie o studentach, bo centrum de facto jest skierowane do młodszego odbiorcy, więc myślę, że to będą dzieci, ich rodzice, może czasem dziadkowie, ale warto skorzystać, bo Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz jest ważną instytucją, która niejako przygotowuje zainteresowanie nauką i innowacjami dla bardziej już wiekowych użytkowników PCI. Także zachęcam również do tego, ale najbardziej do rejestracji na festiwal, czyli pfni.pl, to jest adres strony internetowej. Grupowo rejestrują się szkoły średnie, indywidualnie rejestrują się studenci. Cały czas mamy wolne miejsca, cały czas warto to zrobić. Pamiętajcie o koncercie 7 października wieczorem w Piwnicach Rzeszowskich. To szczególnie adresuję do osób pełnoletnich, bo tylko takie będą mogły wejść na koncert. Nie da się wejść na ten koncert bez wejściówek, które się dostaje na festiwalu, więc pamiętajcie o tym, że warto przyjechać 7 rano i od razu udać się po wejściówkę. Koncert muzyki hip-hopowej, myślę, że naprawdę naprawdę bardzo fajnych, na który warto wejść. Tutaj ukłon jeszcze raz w stronę Estrady Rzeszowskiej. No i co? No i odliczamy dni do festiwalu.
1: Tak jest, a wszystko robicie w przestrzeni zamkniętej, bo w tamtym roku festiwal był w listopadzie, więc ze względów pogodowych nie można było. Teraz robicie w październiku i pytanie, czy jeżeli pogoda dopisze, no to coś zostanie przeniesione przed budynek?
5: Przed budynkiem zawsze są jakieś elementy, na przykład naszych wystawców. Wiem, że w tym roku GC Energy będzie miała swój taki duży samochód, ciężarówkę, w której jest laboratorium, które będzie dostępne dla użytkowników. Nie chcemy nim wjeżdżać do środka, więc będzie dostępny na zewnątrz. Póki co prognozy pogody są bardzo dobre. Nie chcę zapeszać, bo to się niestety zmienia, ale miejmy nadzieję, że dopisze pogoda. Będą oczywiście food trucki na zewnątrz, będzie możliwość skorzystania z wszystkiego, co tam na zewnątrz będzie ulokowane, ale gro, zdecydowana większość wystawców będzie w tej części wystawienniczo-kongresowej oraz we foyer.
1: Okej. Okay. Panie Michale, to na koniec jeszcze jedno pytanie, ostatnie, już obiecuję. Chciałbym zapytać szerzej o działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jakie projekty i inicjatywy w PCI obecnie realizujecie? Na czym się obecnie skupiacie?
5: Oczywiście festiwal zajmuje nam dzisiaj bardzo dużo czasu i energii, ale PCI ma swoje stałe, coroczne inicjatywy. Wśród nich to jest Akademia Protolab, czyli taka szkoła właśnie myślenia biznesowego, projektowego, którą dla młodych ludzi realizujemy w każdym semestrze. Mamy konkurs Urban Design, który dotyczy projektowania przestrzeni miejskiej również dla młodych ludzi. Realizujemy także właśnie cykle szkoleniowe dla młodych naukowców, zachęcające ich do komercjalizacji badań. To się nazywa w skrócie PAPA. Przygotowujemy się do hackathonu Hackarpatia. Hackarpatia będzie wiosną, jak co roku, ale te przygotowania już rozpoczynamy. No i ogłaszamy w ostatnim kwartale tego roku konkurs na granty dla uczelni. To już są poważne pieniądze dla poważnych naukowców. To jest ta część ważna PCI. I to są takie wybrane aktywności, które realizujemy cyklicznie, no ale też ta przestrzeń Protolab, o której rozmawialiśmy, ona jest codziennie czynna dla każdego, kto chce przyjść po zajęciach. Do niczego tam nie zmuszamy, oprócz tego, że należy przestrzegać regulaminu. Ci, którzy chcą majsterkować, eksperymentować, robić swoje projekty, zaliczać jakieś zajęcia też przy okazji, mogą to robić w pracowniach, ale jest też przestrzeń, w której można po prostu odpocząć, porozmawiać z rówieśnikami, poznać nowych ludzi. Często to jest takie miejsce, gdzie właśnie pojawia się ta pierwsza współpraca i potem przekłada się na konkretne rezultaty. Także zapraszam do Protolabu. Co roku około 500 nowych osób w tym Protolabie się pojawia, więc to nie jest mała liczba. Liczę, że ten trend się utrzyma. Także PCI czeka na nowych użytkowników. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy Radia SK tacy się znajdą, a tacy, którzy już znają PCI, koniecznie pojawią się na festiwalu.
1: Po wszelkie informacje odsyłamy oczywiście na stronę Podkarpackiego Centrum Innowacji. Tam macie więcej informacji o samych projektach, no i o samym festiwalu też.
5: Serdecznie zapraszam. pcinn.org to jest adres internetowy PCI, naszej organizacji, ale przede wszystkim social media. Tutaj na bieżąco relacjonujemy to, co się u nas dzieje. Jak możecie zobaczyć, czy w serwisie Facebook, to dla starszych, czy na Instagramie, czy na innych serwisach społecznościowych. Relacjonujemy nasze działania. Dużo się dzieje, dużo wydarzeń, na które można nieodpłatnie przyjść. Polecam, bo cały czas mamy wolną przestrzeń i ludzi, którzy chętnie Was przywitają w PCI.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
5: Bardzo dziękuję.
3: SK Rzeszów.
4: Nie odchodzimy jeszcze od tematu wydarzeń na Podkarpaciu i zaglądamy do Teatru Maska w Rzeszowie. Wśród propozycji na październik mamy oczywiście nowość, czyli wesele, ale zobaczymy również spektakl pod tytułem Bardzo, Bardzo. A więcej o nim opowie już teraz Antoni Kurieta, choreograf i specjalista do spraw dostępności.
7: Tutaj z mojej strony, co mogę powiedzieć, to jak myśleliśmy o projektowaniu tego spektaklu i też chcemy, żeby ten spektakl był dostępny dla osób różnorodnych, no to też idziemy takim tokiem rozumowania, że chcemy, żeby był jak najbardziej dostosowany do różnych potrzeb, więc wykorzystujemy też język migowy. Będziemy używać też troszkę alfabetu Braille'a dla osób niewidzących, więc on będzie wkomponowany też w scenografię. Będziemy się troszkę bawić tym językiem migowym, ponieważ nie mamy dużo tekstu, więc wyszliśmy od tego, że chcemy użyć na początek tylko i wyłącznie słowa bardzo, więc zawsze to słowo bardzo jest tłumaczone na język migowy, będzie też, rozkładamy go sobie na części, literujemy sobie i starałem się też, żeby to było w taki sposób zaprojektowane, tak to powiem, żeby osoby słyszące, jak i niesłyszące, dla nich w tym samym czasie było zrozumiałe. Bardzo powoli zaczynamy sobie spokojnie od znaku bardzo i później sobie literujemy i do każdego znaku nadajemy właśnie jakieś znaczenie. Troszkę się nim bawimy.
3: SK Rzeszów.
4: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Po 1989 roku Polska weszła w czas wielkich zmian, które szczególnie mocno odczuwalne były w gospodarce. Wysoka inflacja, bezrobocie i upadek wielu zakładów pracy sprawiły, że także na Podkarpaciu codzienność szybko się zmieniała. O tym, jak wyglądała ta rzeczywistość dla mieszkańców Stalowej Woli, Rzeszowa czy Przemyśla i jaką rolę odegrał w niej Leszek Balcerowicz, dowiecie się z tej rozmowy. Z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
8: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądało Polska i Podkarpacie po 89 roku, czyli porozmawiamy sobie o gospodarce i co miał z tym wspólnego Leszek Balcerowicz. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
8: No i klasycznie na początek zapytam właśnie o tło tych wydarzeń, czyli jak ogólnie wyglądała sytuacja Polski i Podkarpacia tuż po 1989 roku.
9: Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, ja już wspominałem o tych kwestiach z końca lat 80., o strajkach, o różnego rodzaju problemach i to, o czym należy pamiętać z pewnością, to, że rok 89, choć oczywiście przełomowy z punktu widzenia naszego ustroju, no to jednak nie zlikwidował tych problemów, bo okej, możemy się chwalić tym, że wchodzimy w czas demokracji, reform, no ale jednak te problemy nie znikną. No, zadłużenie jest, bezrobocie jest, problemy. Gospodarkę trzeba przekształcić z centralnie planowanej na tą wolnorynkową, którą znamy z dzisiaj. No i to są ogromne wyzwania. No, pamiętajmy, gigantyczna inflacja wtedy to oczywiście, co niektórzy mogą sobie pamiętać, te banknoty 1200, prawda, 100, te większe takie nominały, powiedzmy, które były powszechne. No, inflacja w sierpniu 89 wynosiła 39,5%. Później, ledwie parę miesięcy później, już 54,8%. Zaokrąglając, no prawie 20-15% skok, prawda? To przekładało się z kolei na gigantyczne ceny. Dodatkowo jeszcze deficyt. Także no, tych problemów było dość sporo i trzeba było znaleźć sposób, aby w jakiś sposób przełamać ten impas, aby zmniejszyć inflację, aby uzyskać pożyczki zagraniczne. O, bardzo dużo wyzwań, a bardzo mało czasu.
8: Co to znaczy, że bardzo mało czasu?
9: No pamiętajmy, że ta sytuacja gospodarcza była bardzo trudna, prawda? I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że komunizm się rozpadł, że trzeba stworzyć nowe instytucje, no to logiczne było to, że bezrobocie może rosnąć, że koniunktura, owszem, może w jakiś sposób pomóc, ale jednak bez odpowiednich działań, no to kryzys będzie się pogłębiać, prawda? W związku z tym konieczne było szybkie działanie. Oczywiście tutaj w zależności co ekonomista, co historyk, to inna opinia, o tym też będę później mówił. Niemniej jednak faktem jest, że ta hiperinflacja już, bo tutaj nie mówimy tylko o inflacji, która jest w tym momencie na przykład, która zawsze w jakimś tam stopniu jest, tylko o hiperinflacji, która narastała gigantycznie. Myślę, że jeśli szukamy odpowiedzi na to, co się może zdarzyć, jeśli nie zajdą szybkie reformy, no to mamy przykład Argentyny w dzisiejszych czasach. Także to jest dość skomplikowany temat i wymaga on drastycznych działań, które przyczyniłyby się do wzrostu gospodarczego Polski i do tego, by przede wszystkim cały nasz majątek się nie rozpadł.
8: I szybkiej reakcji.
9: Szybkiej reakcji, zgadza się.
8: No właśnie, co miał z tym wspólnego Leszek Balcerowicz, o którym wspomniałam na początku?
9: Leszek Balcerowicz był, w zasadzie jest do tej pory profesorem ekonomii, zresztą można śmiało powiedzieć, że światowej sławy. tamtym okresie dano mu dość niewdzięczną rolę, powiem, w latach 90-91 i później jeszcze też drugą miał kadencję, ale już nieco później, pod koniec lat 90. Był ministrem finansów. Postawiono przed nim dość trudne zadanie, bowiem miał znaleźć receptę na te problemy, które się wówczas piętrzyły. Czyli z jednej strony to zahamowanie galopujących cen, na zwalczenie inflacji i na doprowadzenie do stanu, który umożliwiłby otrzymanie pożyczek międzynarodowych, co było też niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. No, pamiętajmy, tak naprawdę po tym, jak okazało się, że to życie na kredyt w epoce Gierka było bardzo nierentowne i nie do końca przemyślane, choć oczywiście starsi słuchacze mogą mieć sentyment do tych czasów, bo rzeczywiście w tamtym okresie dużo takich pozytywnych zjawisk też się działo. Niemniej jednak było to życie na kredyt. I po tych 10 latach do tej pory gospodarka Polski nie mogła sobie z tym poradzić. Trzeba było tak naprawdę stworzyć nowy model gospodarczy, który wpasowałby nas w świat zachodni. I tutaj właśnie była ta rola Leszka Balcerowicza, który, co też warto wspomnieć, no, był w tamtym czasie na Zachodzie, miał okazję też zdobywać doświadczenie, wiedzy również w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. I w tym przypadku no, jemu rzeczywiście ta rola przypadła. Też pamiętajmy, że reformy Balcerowicza to tak naprawdę cały pakiet reform. To było bodajże, jak dobrze pamiętam, 11 ustaw, nad którymi trzeba było dyskutować, które w większości przypadków przeszły bez jakiegoś tam oporu, można powiedzieć, dużego. Chociaż to też zależy tak naprawdę od perspektywy, jak na to spojrzymy. Niemniej jednak no, w tamtym okresie Sejm też zdawał sobie sprawę, że reformy muszą być drastyczne i szybkie. I co jeszcze? Co można ewentualnie powiedzieć, jeśli chodzi o sam stan? No, z pewnością łatwo jest powiedzieć wolny rynek, otwieramy wszystko i będzie dobrze. Natomiast to tak naprawdę działania o charakterze wolnorynkowym, które wówczas zostały podjęte, no, musiały doprowadzić też do dość ciężkich skutków, które z punktu widzenia dzisiejszego są często krytykowane, oceniane dość negatywnie. Nie jestem tutaj ekonomistą, jestem historykiem, więc tutaj nie chcę wchodzić typowo w polemikę, co można było lepiej zrobić, co gorzej, bo raczej sam bym tego lepiej nie zrobił. Natomiast rzeczywiście otworzenie tak naprawdę Polski na nowe możliwości, na zachód, na inwestycje zagraniczne, no musiało się wiązać z pewnymi kosztami, bo z jednej strony, okej, uwalniamy ceny, tylko co się dzieje, jeśli się uwalnia ceny, jeśli nie są sterowane? No one idą do góry. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka nie wraca na właściwe tory. Wiele tak naprawdę przedsiębiorstw, które do tej pory były państwowe, no też nie były przygotowane na tą konkurencję, na otwarcie się. Więc tu możemy śmiało powiedzieć, że kto był przygotowany, to miał szczęście, a kto uczył się ekonomii, kto jeszcze nie do końca rozumiał reguły tego świata, no to rzeczywiście miał te problemy. W każdym razie, co się stało? Tak naprawdę pierwsze decyzje doprowadziły do tego, że po pierwsze spadły dochody, bo rzeczywiście jeśli następuje restrukturyzacja przedsiębiorstw, no to oczywiście tak naprawdę często te przedsiębiorstwa znajdują się w o wiele, wiele gorszej sytuacji. Spada produkcja przemysłowa, tu powiedzmy sobie szczerze, o 1/4. O bezrobociu, no to już w zasadzie wiele powiedziano. Myślę, że tutaj i słuchacze, niektórzy pamiętają do tej pory, jak te kolejki, prawda, przed urzędami pracy z lat 90. rosły, piętrzyły się. No to jest takie czarne wspomnienie. Niemniej jednak, co się wówczas stało? Zanotowano też wzrost gospodarczy, ale o tym wydaje mi się, że to można z pewnością mówić trochę więcej. W każdym razie to była taka typowa, jak to się później przyjęto określać, terapia szokowa. I dla społeczeństwa, i dla rządu.
8: Co masz na myśli, mówiąc, że to była taka terapia szokowa dla społeczeństwa?
9: No przede wszystkim z tego względu dla społeczeństwa, że jakby nie patrzył, mówimy o osobach, które tak naprawdę większość swojego życia, przynajmniej jeśli mówimy o tym pokoleniu wieku produkcyjnym ówczesnym, żyła w realiach gospodarki centralnie planowanej. To jest dość ważne, bo jeśli rozmawiamy na przykład z naszymi rodzicami, no to jak oni wspominają Polską Rzeczpospolitą Ludową, no nie było bezrobocia, wszystko było powiedzmy planowane, każdy miał pracę. To jest oczywiście z punktu widzenia ludzkiego bardzo fajne. Tylko że z punktu widzenia na przykład księgowych już niekoniecznie, bo widzimy, że to wszystko może doprowadzić bardzo szybko do kryzysu, jeśli przychodzi zła koniunktura. I terapia szokowa cechowała się tym, że po pierwsze to było gwałtowne odcięcie się od tych hamulców, które w dotychczasowym modelu gospodarczym funkcjonowały i doprowadziły do takiej, i to wszystko doprowadziło do takiej, nazwijmy to roboczo, wolnej Amerykanki. To znaczy ludzie musieli bardzo szybko nauczyć się tych właśnie nowych reguł, o czym mówiłem. A to było trudne, bo nagle się okazuje, że co, możesz założyć firmę, musisz sobie szukać pracy, nikt ci nie pomoże, musisz spróbować zrobić to sam. Ceny rosną, co się w ogóle dzieje, prawda? Czyli tu widzimy bardzo dużo zmian w krótkim czasie. No, nowa rzeczywistość, nowe realia. Ludzie musieli się tak naprawdę uczyć na nowo reguł gry na rynku pracy, w sferze ekonomicznej. Także to były naprawdę ciekawe czasy, można powiedzieć, choć oczywiście trudne i między innymi dlatego związane z krytyką, że owszem, kiedy w Warszawie przeprowadzano te reformy, no to jednak ludność nie do końca rozumiała ich. No bo jednak kto miał to wyjaśnić? U nas nie ma jakby kultury tego, że mówimy wyborcom, co robimy, dlaczego robimy i jak należy, jakie kroki należy podjąć. Do tego nie było. Tak chciał Jacek Kuroń, kiedy była transformacja ustrojowa w Polsce, w te

0: można powiedzieć, zaproponowane. I generalnie na czym one polegały? One obejmowały dość szeroką strukturę gospodarczą, bo z jednej strony odnosiły się do kwestii takich typowo państwowych, czyli między innymi to, że bank centralny nie może finansować tego zadłużenia. Także to były takie kwestie zarządzające, likwidacja monopolu państwowego, jeśli chodzi między innymi o handel zagraniczny, kwestia postępowania upadłościowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, a więc takie typowo kwestie administracyjne. No, ale też parę ustaw odnosiło się typowo już do samych kwestii obywateli, czyli między innymi likwidacja czegoś takiego, prawda, jak to, że nie mamy bezrobocia, bo to jest po prostu, to było trochę zaklinanie rzeczywistości, ale to był jeszcze ten model komunistyczny, prawda, obowiązek pracy. Oczywiście możemy to usankcjonować, natomiast w tym przypadku nie zmieniało to faktu, że okej, bezrobocie się zaczyna, mamy wolny rynek, więc trzeba też jakoś przygotować się do pomocy tym ludziom, prawda? A jak to zrobić? No, są zasiłki dla bezrobotnych, biura pośrednictwa pracy. Trzeba było tak naprawdę stworzyć cały model od początku. I w tych 10 ustawach zawarły się rzeczywiście te kwestie, które były dość istotne właśnie w tym przypadku. Ale co więcej, no musimy też pamiętać o jeszcze sferze podatkowej, bo tutaj też między innymi wchodziły kwestie bodajże, jak dobrze pamiętam, 40% podatku. Co tam jeszcze były kwestie ujednolicenia w ogóle zasad tych podatkowych, także to było stworzenie systemu na nowo, tak najprościej można powiedzieć.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak te wprowadzone reformy wpłynęły na przemysł na Podkarpaciu, czyli proces prywatyzacji lokalnych zakładów. Jak właśnie ta transformacja wpłynęła na największe zakłady przemysłowe? Mam tu na myśli Mielec, Stalową Wolę, Sanok, Rzeszów.
0: Znaczy przede wszystkim z pewnością należy pamiętać o tym, że te spółki znalazły się o tyle w nowej sytuacji, że stały się spółkami akcyjnymi, mającymi właścicieli albo państwowych, albo z czasem prywatnych. No mamy przykład m.in. Huty Stalowa Wola, która pozostała oczywiście w rękach państwowych, ale już ta struktura się zmieniła, bo jest jednak spółką akcyjną, więc ten model jej funkcjonowania musiał być z automatu nieco innym. Ale też przede wszystkim, co więcej, no z racji, jeśli spółka wchodzi powiedzmy na giełdę albo generalnie zmienia się jej model, no to szukamy sposobu, żeby były one w jakiś sposób opłacalne, prawda, aby generowały zyski. I tu była właśnie ta kwestia. Jedne zakłady można było łatwiej przystosować, no bo jednak przemysł zbrojeniowy, czy przemysł generalnie, czy przemysł, no generalnie mówimy o metalurgiczny, o, tu brakowało mi tego słowa, no to są gałęzie przemysłu, które w jakiś sposób mogły się utrzymać z prostej przyczyny, no bo one były powiedzmy, że bardziej traktowane jako takie strategiczne, prawda, przy tej gałęzie przemysłu. No ale już jeśli mówimy o tym przemyśle typowo przetwórczym, no to już z tym było różnie. I jak to mniej więcej wyglądało? No z pewnością Podkarpacie mogło oberwać, mówiąc tak kolokwialnie, ze względu na to, że po pierwsze zmieniła się trochę kwestia rynku zbytu, jednocześnie też, co więcej, no, kwestie lokalizacyjne tutaj akurat to nam trochę wspomagało z racji tego, że teren przygraniczny, więc warto było generalnie w niego inwestować. Natomiast z drugiej strony infrastruktura leżała w tamtym czasie. No musimy pamiętać, że wtedy ta infrastruktura nieco inaczej wyglądała, nie było niektórych dróg, dzięki którym można było szybko dojechać z punktu A do punktu B. To z kolei stawiało nas troszkę na takim niekiedy marginesie, co musiało oczywiście doprowadzić do tego, że trzeba było ciąć koszty. A skoro cięto koszty, no to jedne zakłady się musiały przystosować i ograniczyć zatrudnienie. Tak było m.in. w Mielcu. Ale też i te zakłady musiały się zmierzyć z...
1: Tutaj mówisz o WSK.
0: Tak, tu mówię o WSK, zarówno tym mieleckim, jak i też w jakiś sposób rzeszowskim, choć akurat ich dzieje były troszkę zróżnicowane, jeśli mówimy o te lata 90. i 2000. No i też kwestie związane z kosztami, prawda? Ja wspomniałem tutaj o tym, że rachunki rosną, no i rachunki płacą jednak nie tylko ludzie, ale i przedsiębiorstwa. I to też było pewne wyzwanie dla zakładów pracy. No też musimy pamiętać o tym, że skoro jesteśmy na Podkarpaciu, no to w dalszym ciągu jeszcze mieliśmy coś takiego jak PGR-y, czyli te Państwowe Gospodarstwa Rolne, i z nimi też coś trzeba było zrobić. Ja do tej pory pamiętam zawsze

0: wjeżdżam do Podprzemyskich Rybotycz, to jest taki budynek starego PGR-u jeszcze, który tak troszkę, można powiedzieć, kłóci się z tym obrazem takiej typowej wsi, bo mówimy tutaj o takim troszkę, nie chcę mówić bloku, bo to by wprowadzało słuchaczy w błąd, biorąc pod uwagę, jakie bloki mamy w Rzeszowie czy w miastach generalnie po mnie, ale rzeczywiście dość specyficzny. W każdym razie mówię o tym dlatego, że pamiętajmy, że w PGR-ach zatrudnionych było naprawdę wiele osób, w tym na terenach dzisiejszego Podkarpacia, bo tu też pamiętajmy, że w dalszym ciągu nie mówimy o jednym województwie, tylko o kilku województwach, które, powiedzmy, były połączone pewnymi elementami, takimi właśnie jak między innymi to, że tu w Rzeszowie były uczelnie wyższe, Politechnika i tak dalej. Więc to nas może w jakiś sposób jednoczyło, ale też jednocześnie dzieliły inne kwestie. W każdym razie no to wszystko musiało się przekładać na to, że skoro były reformy, no to niektóre osoby traciły pracę, a to co sprawiało? Co sprawiało to, że spora część osób szukała sobie nowego życia i przez to też sporo osób z Podkarpacia musiało wyjechać. No, znalazłem opracowanie jednego z historyków, który porównywał tę falę migracyjną z lat 90. i początku 2000. do tej z lat 20., 30., kiedy jeszcze Polacy ruszali do Stanów Zjednoczonych. Także tutaj rzeczywiście Podkarpacie bardzo mocno musiało się zmierzyć z tym kryzysem migracyjnym. Także jeśli mówimy tutaj też o PGR-ach, no to wydaje mi się, że można się odwołać jak zawsze do filmografii i tu mieliśmy taki film między innymi z Markiem Kudratem. Pieniądze to nie wszystko. Nie wiem, czy kojarzysz może.
1: No niestety muszę chyba nadrobić filmowe zaległości.
0: Tam jest taka dość ciekawa, troszkę groteskowa fabuła, jak to w tamtych czasach bywało. Ale chodziło o to, że tamten przedsiębiorca został porwany przez grupę byłych pracowników PGR-u. Także to właśnie troszkę taki obraz tej wsi, która bardzo mocno ucierpiała na skutek tych reform. I chodzi właśnie o to, że w momencie likwidacji PGR-u powstała spora grupa osób bezrobotnych właśnie na tych terenach wiejskich i często z pogardą ludzie patrzą na mapę wyborczą, dlaczego ci głosują na tych, a nie na tych, czemu ci mają poglądy bardziej takie, a bardziej takie. Natomiast to właśnie częściowo wynikało z tego, że nie wszyscy mieli możliwości do przystosowania się do tego tempa reform. Tutaj mówimy też w szczególności o wsiach, gdzie nie było dostępu do uczelni wyższej, no nie każdy mógł sobie też pozwolić na studia.
1: A i ten transport, to ta komunikacja między wsią a miastem też była różna.
0: Tak, to były te tereny, w zasadzie do chwili obecnej mówi się o terenach wykluczonych. I to wszystko tylko generowało problem, bo powstały pustynie z bardzo wysoką stopą bezrobocia, gdzie tak naprawdę nie było możliwości, często ci ludzie byli uwięzieni w tych realiach. A jeśli tak, no to co, no młodzi ludzie jeszcze mogli wyjechać, a osoby, które wciąż były w sile wieku, ale już powiedzmy niekoniecznie gotowe na zmiany w innym mieście, no zasilały tą grupę osób bezrobotnych często.
1: Wiemy, na jaki procent miała właśnie wtedy stopa bezrobocia na Podkarpaciu, czyli tam w pierwszej połowie lat 90. Bo chciałabym to porównać jakoś do tego, co mamy na przykład teraz.
0: Dysponuję tutaj w zasadzie danymi porównawczymi z racji tego, że trudno oszacować bezrobocie na województwie podkarpackim, którego wówczas jeszcze nie było, ale mogę podać takie dane szacunkowe. No, biorąc pod uwagę fakt na przykład, że w 1995 roku, kiedy w Mielcu powołano strefę gospodarczą, bezrobocie tam w powiecie mieleckim samym wynosiło 20%. Czyli tutaj rzeczywiście mówimy o terenach okołomiejskich, czyli jeśli tam było 20, no to możemy stwierdzić, że po 20 kilka procent w każdym takim powiecie. No i w rezultacie mówimy tutaj rzeczywiście, że 1/4, 1/5 osób miała problem ze znalezieniem pracy. I dlatego właśnie, jak tutaj wspomniałem o tych strefach gospodarczych, no to właśnie też była w jakiś sposób metoda radzenia sobie z tym kryzysem zarówno w Mielcu, jak i w Rzeszowie też między innymi. No tak naprawdę do chwili obecnej te strefy gospodarcze są w jakiś sposób realizowane, zakładane, powstały kolejne i one rzeczywiście działały. Dlaczego? Dlatego, że no akurat ja wspomniałem tutaj w tym przykładzie Mielca w 95 roku. Natomiast kilka lat później to bezrobocie już wynosiło tam 12%. Więc to rzeczywiście też warto wspomnieć o tym, że to były gigantyczne problemy, ale też przejściowe i wynikające z tego, że pewne reformy po prostu musiały zostać zrealizowane. Później, kiedy już ta koniunktura się polepszyła, kiedy staliśmy się gospodarką konkurencyjną względem pozostałych państw, m.in. europejskich, no to już rzeczywiście sprzyjało to inwestycjom, pojawiły się zakłady zarówno nasze rodzime, jak i też zachodnie i w rezultacie powoli ta sytuacja gospodarcza wracała, można powiedzieć, do normy, a w zasadzie się poprawiała.
1: Na początku naszej rozmowy rozmawialiśmy o planie Balcerowicza i jego właśnie pomysłach na transformację gospodarczą Polski. Jak długo wprowadzane były te zmiany i w Polsce, i na Podkarpaciu?
0: To znaczy, przyjmuje się, że chociaż ja wspomniałem, że Balcerowicz był ministrem finansów w latach 90-91, w tamtym okresie, to jednak jeśli mówimy o samych reformach gospodarczych w Polsce, no to tutaj tak naprawdę podaje się daty graniczne 90-93, czyli ten, można powiedzieć, okres nie tylko kiedy te reformy były wdrażane, ale również kiedy można było zaobserwować pewne pierwsze efekty. I w tym przypadku, no to rzeczywiście 93, aczkolwiek no też pamiętam, że tak naprawdę inflacja, kwestia inflacji, no to czas jeszcze kolejnych paru lat, prawda, tak naprawdę w 95 nastąpiła denominacja i wtedy można...
1: Obcinaliśmy zera.
0: Tak, obcinaliśmy zera. No to jest takie duże uproszczenie, bo tutaj wszystko zależało tak naprawdę też od kursu dolara amerykańskiego i konkretnych regulacji, ale rzeczywiście no, można powiedzieć, że te nominały, którymi się zaczęliśmy posługiwać, były już troszkę mniejsze. Łatwiej je można było policzyć.
1: Wcześniej wspominałeś, że ludźmi, których najbardziej dotknęły te zmiany, właśnie ta transformacja gospodarcza, były osoby mieszkające na wsi, mieszkańcy wsi. A które branże ucierpiały najbardziej?
0: Tak naprawdę trudno wskazać jakąś konkretną, dlatego że tak naprawdę reformy odnosiły się do wszystkich przedsiębiorstw i każde musiało okresowo zapłacić, że tak powiem, frycowy. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli miałbym tutaj wskazać, które najmocniej, tak szczególnie, to bym wskazał rzeczywiście branże przetwórcze, meblarskie, usługowe. To były takie sektory, gdzie rzeczywiście z racji tego, że tutaj nie było takiej kroplówki ze strony państwa, no to rzeczywiście te branże musiały najmocniej ucierpieć. Ja tutaj wspomniałem, nie pamiętam już, czy wspominałem między innymi o zakładzie przetwórstwa ryb w Przemyślu, które akurat na przykład upadły, czy jeszcze o innych, powiedzmy, firmach meblarskich z regionu, ale czy też jednocześnie wiadomo, że w tamtym okresie bardzo mocno ucierpiał Autosan, między innymi Sanocki. Więc to tak naprawdę nie było, można powiedzieć, jednego przepisu na to, które branże najmocniej odczuły. Aczkolwiek faktem jest, że można powiedzieć, że najszybciej rzeczywiście pozbierały się przemysł metalurgiczny, gumowy też, bo na Podkarpaciu też akurat mamy między innymi Gumat swego czasu, zresztą do tej pory działający. Także no można powiedzieć, że ta branża typowo przemysłowa, związana z takim przemysłem ciężkim, ona akurat najszybciej się pozbierała, można powiedzieć, w ten sposób. Zresztą akurat jeśli mówimy na przykład o Hucie Stalowa Wola, no to ona tak naprawdę, powiedziałbym, że te lata 90. nie były wcale dla niej takie złe.
1: Dobrze, no to chyba to jest ten moment, w którym przejdziemy sobie do rozwoju przedsiębiorczości na Podkarpaciu i właśnie tych nowych kierunkach gospodarki po 89. Jak właśnie rozwijała się ta przedsiębiorczość na Podkarpaciu w tych latach?
0: Zasygnalizowałem nieco wcześniej, że ten region dzisiejszego Podkarpacia miał kilka atutów. Z jednej strony była to lokalizacja, o której wspomniałem, czyli taka
1: przygraniczna.
0: Także warto wspomnieć o tym dziedzictwie COP-u mimo wszystko i generalnie o tradycjach przemysłowych, również tych PRL-owskich. I to były, można powiedzieć, takie główne rzeczywiście elementy, które mogły w jakiś sposób stymulować ten rozwój gospodarczy, ale też był jeszcze jeden powód. To znaczy, ja wspomniałem tutaj o tym, że upadały PGR-y, że zmieniała się nieco struktura, no ale w dalszym ciągu ten region dzisiejszego Podkarpacia, no to ogromne tereny do zagospodarowania. I to był duży właśnie sukces akurat w zasadzie całego regionu, że miał co zaoferować w ten sposób, bo może w tamtym okresie jeszcze nie dysponowaliśmy odpowiednią infrastrukturą, ale planiści mogli szybko zauważyć, że warto jednak stworzyć coś od podstaw. I jakie branże tak naprawdę można wymienić wśród tych, które najmocniej, które stały się, nazwijmy to, wizytówką naszego regionu? No z pewnością inwestorzy zauważyli, że jest bardzo duży potencjał oczywiście z jednej strony na technologię lotniczą, no bo po prostu mamy te dawne zakłady w USK, więc tak naprawdę to, co należy zrobić, to po prostu unowocześnić te zakłady i przystosować do tych nowych realiów, ale też i między innymi elektromobilność, no tutaj między innymi możemy wskazać właśnie te zakłady także transportowe w jakimś stopniu, no i oczywiście sektor usługowy, który w każdym tak naprawdę regionie może na swój sposób, ale jednak się musiał w jakiś sposób rozwijać. Także powiedziałbym, że to były branże bardzo nowoczesne i takie, które bardzo często może nie tworzone były od podstaw w naszym regionie, ale które nieco zmieniały jego oblicze. Te strefy przemysłowe, które znamy obecnie, no to zdecydowanie różnią się od tego, czym były w tamtym czasie. No to było takie, można powiedzieć, nieśmiałe, początkowo nieśmiałe budowanie, które z czasem przekształciło się w całe, można powiedzieć, nazwijmy to, doliny przemysłowe. W każdym razie rzeczywiście można powiedzieć, że w dość krótkim czasie nasz region był w stanie się pozbierać po kryzysie.
1: Jak wyglądała rola państwa i lokalnych samorządów we wspieraniu rozwoju tej przedsiębiorczości, nowej przedsiębiorczości?
0: Znaczy, myślę, że tak naprawdę jakbyśmy porozmawiali z politykami, także dzisiejszymi, no to oni by w zasadzie powiedzieli coś podobnego do tego, co mogliby powiedzieć z lat 90. Bo przede wszystkim, czym można było zachęcić na przykład zachodnie koncerny? No, tym, że podatki były albo niskie, albo w ogóle przedsiębiorcy byli z nich zwolnieni, jeśli mówimy o konkretnych branżach. Często jest dyskusja w Polsce, dlaczego dane zagraniczne przedsiębiorstwa płacą niższe podatki, czy w jakichś tam, powiedzmy, konkretnych przypadkach w ogóle ich nie płacą. No to jeszcze był ślad, to jest jeszcze ślad po tych reformach z lat 90., kiedy starano się zachęcić zagraniczne koncerny do inwestycji na tym terenie. Czyli między innymi właśnie planami, pokazywaniem im, gdzie będą powstawać drogi kolejne, gdzie, jaki jest plan na infrastrukturę, dlaczego warto przede wszystkim inwestować tutaj, a nie na przykład w innych krajach. Oczywiście teraz, jak już się rozwinęliśmy, jak już ta struktura i podatkowa, i ekonomiczna się nasza zmienia, no to też nie jesteśmy już tak konkurencyjni przedni, jak byliśmy wówczas, no bo wtedy byliśmy tak naprawdę na dorobku. Dzisiaj jesteśmy krajem, wydaje się, już rozwiniętym, w związku z czym też te realia się zmieniły.
1: Czy to jest tak, że ta transformacja gospodarcza z lat 90., ona zakończyła się w latach 90., czy możemy mówić o tym, że trwa nadal?
0: To jest w ogóle ciekawe pytanie z racji tego, że tak naprawdę jeśli rozmawiamy o szeroko rozumianej w ogóle transformacji ustrojowej, bo transformacja gospodarcza jest tak naprawdę częścią tego problemu, no to w gruncie rzeczy nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim z tego, że nie ma podręcznikowo jakichś takich elementów, które by wskazywały jasno, że dany kraj zakończył swoją transformację. No, ja mogę powiedzieć, że o tym samym rozmawiają Czesi, Węgrzy. Tak naprawdę, mimo że wszystkie te kraje naszego regionu już teoretycznie uważają się i są częścią świata zachodniego, to jednak nie mogą dojść do tego, czy ta transformacja się już zakończyła.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Już 11 listopada w Przewrotnym odbędzie się wyjątkowy bieg niepodległości. Wydarzenie, które połączy sport, patriotyzm i lokalną społeczność. Na uczestników czeka 6,5-kilometrowa trasa, płaska i malownicza, a także biegi dla dzieci, wyjątkowe pakiety startowe, pamiątkowy medal i rodzinne ognisko patriotyczne ze wspólnym śpiewaniem. Start poprzedzi uroczystość przy pomniku. O 14.55 zabrzmi hymn, a 5 minut później zawodnicy ruszą na trasę. Skąd wziął się pomysł na organizację biegu i dlaczego mieszkańcy tak mocno zaangażowali się w jej przygotowanie? Porozmawiamy także o innych inicjatywach biegowych, które regularnie odbywają się w gminie oraz o inwestycjach w sportową infrastrukturę. Od nowych boisk i pierwszej bieżni lekkoatletycznej przez modernizację basenu po plany kolejnych obiektów. o biegu niepodległości i sportowym życiu gminy Głogów Małopolski już za chwilę w mojej rozmowie z burmistrzem Głogowa Małopolskiego Tomaszem Skoczylasem i dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim Andrzejem Zwierzchowskim.
4: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie na temat biegu niepodległości w Głogowie Małopolskim. Może na początek takie pytanie, skąd pomysł na właśnie organizację takiego biegu?
5: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, skąd taki pomysł? Gmina Głogów Małopolski to gmina patriotyczna. Między innymi pierwszy taki bieg patriotyczny organizowaliśmy bieg Żołnierzy Wyklętych. Teraz właśnie bieg 11 listopada. Wielu mieszkańców, wielu biegaczy pochodzących z Głogowa rozmawiało z panem dyrektorem. Pan dyrektor zaraz o tym powie, żeby taki bieg właśnie zrobić. Mimo, że będzie bieg w Rzeszowie, to chcemy mieć swój bieg właśnie w Głogowie Małopolskim, bo ten dzień tak naprawdę zaczynamy na obchodami na rynku. Potem o godzinie 11 w Domu Kultury będzie koncert patriotyczny i potem przenosimy się do sołectwa Przewrotne. Sołectwa, które właśnie, jeżeli chodzi o tematy narodowościowe, bardzo dobrze się wpisuje właśnie w ten bieg. Panie dyrektorze?
6: Tak, dzień dobry Państwu. Z racji tego, że tam pomnik upamiętniający poległych 111 mieszkańców wsi Przewrotne, chcieliśmy w tym szczególnym dniu zorganizować właśnie taki bieg. Bieg na dystansie 6,5 km na bardzo fajnej, szybkiej, płaskiej trasie oraz bieg dla dzieci towarzyszący. Impreza rozpocznie się, tak jak Pan tutaj burmistrz wspomniał, uroczystościami przy pomniku. O godzinie 14.55 będzie odśpiewany hymn, będą odpalone race. No i o godzinie 15 punktualnie wystartuje bieg na 6,5 km, po czym odbędą się biegi dla dzieci.
4: Okej, tutaj usłyszałam, że ta inicjatywa wzięła się chyba, można powiedzieć, że od mieszkańców, tak?
5: Tak, pani redaktor, ponieważ mamy na terenie gminy Głogów Małopolski różnego rodzaju grupy biegowe i sportowe, takie jak Nocny Bór, Agnieszka Zawadzka Team. Te grupy biegają po Boże, biegają rano, biegają w nocy, różnego rodzaju biegi. To mamy także grupę Morsów Słoneczko. Tych grup jest o wiele, wiele więcej. Jak kogoś nie wymieniłem, to jakby przepraszam za to. I przychodzą i rozmawiają z dyrektorem, a dyrektor jakby słynie właśnie z biegów i pokonał Ironmana, nie wiem, czy dwukrotnego, trzykrotnego, czy czterokrotnego, więc na biegach, na temat sportu bardzo dobrze się zna. I przyjęliśmy taką zasadę, że nie blokujemy inicjatyw. Jeżeli są organizacje, które chcą, to my je wspomagamy. A chcemy też pokazać, że Święto Niepodległości, Święto Patriotyczne to nie tylko w centrum Głogowa Małopolskiego, ale także w sołectwach. I chcemy to uwidaczniać i pokazywać. Ten bieg będzie kończył się tak, że tam będzie można zostać, będzie ognisko patriotyczne. To przygotowuje pani radna, pan sołtys. Serdecznie na to zapraszamy. Będzie taka rodzinna atmosfera, żeby pośpiewać także piosenki patriotyczne. Więc nie tylko sport, ale też ten element patriotyzmu, tej edukacji i tradycji. I dlatego przy każdym biegu, jak pan dyrektor takie biegi organizuje, są też biegi dla dzieci, bo te biegi też pokazują, że sport jest bardzo ważny, dbanie o tą kondycję fizyczną, a z drugiej strony jest to też współpraca z rodzicami.
4: To jest taka impreza zarówno dla tych starszych, ale i dla tych młodszych, żeby nie tylko wzięli udział w niej sportowo, ale również, żeby zadbać też o ten lokalny taki patriotyzm i o...
6: No tak, no zależy nam na tym, aby kultywować już od najmłodszych lat te wartości, o których wszyscy mówimy. Dlatego też takie wydarzenia, a tych wydarzeń w gminie mamy bardzo dużo i odbywają się cyklicznie, angażujemy młodzież, dzieci przede wszystkim i rodziców, którzy bardzo chętnie zapisują swoje pociechy. No i to jest takie właśnie budowanie świadomości zarówno tych najmłodszych, jak i rodziców, że no poprzez sport można fajnie edukować.
4: Przechodząc teraz do samego biegu, bieg główny ma 6,5 km. Jak wygląda ta trasa i czego mogą spodziewać się uczestnicy?
6: No tak, trasa 6,5 km jest to trasa bardzo płaska. Ona przebiega tak naprawdę w miejscowości Przewrotne po drogach asfaltowych. Jest naprawdę bardzo malownicza. Pierwszy raz będzie ten bieg, więc jakby ciężko określić oczekiwania zawodników, ale myślę, że bardzo fajnie się wpisze w kalendarz, ponieważ mówię, sam ją pokonywałem i jest fajna, szybka, taka malownicza.
5: Panie redaktor, szanowni mieszkańcy, jak ktoś nie był w Przewrotnym, to Przewrotne są nazywane Bieszczadami bez gór. Naprawdę przepiękne, malownicze sołectwo. Można podziwiać przepiękne widoki. Tak jest trasa ułożona, że oko cieszy.
4: Czyli można powiedzieć, że ta trasa nie będzie jakoś bardzo wymagająca, jeśli mamy tutaj płaski odcinek, ale na pewno będzie cieszyć oko naszych uczestników. A właśnie jeśli mowa o uczestnikach, zawodnikach, to ile osób spodziewacie się na starcie?
6: Ciężko powiedzieć, ponieważ jest to pierwszy bieg, natomiast zakładamy, że no nie zamykamy tutaj limitu, natomiast oficjalnie chcielibyśmy, aby około 200 zawodników stanęło na starcie. Najbardziej nam oczywiście zależy na tych najmłodszych, no bo tutaj dla nich to ta impreza będzie miała jeszcze większe znaczenie, zarówno edukacyjne, jak i zdrowotne.
4: A na liście startowej mogą pojawić się zarówno ci doświadczeni biegacze, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę? Czy lepiej już mieć jakieś tam właśnie doświadczenie?
6: Nie, to jest trasa bardzo prosta, płaska, więc tutaj amatorzy, ci, którzy nawet nie próbowali jeszcze swoich sił w biegach, mogą się sprawdzić. No i jeszcze mogę dodać, że będą bardzo fajne nagrody, mamy fajnych partnerów, ciągle dołączają, więc tu zapraszam serdecznie ja i zarówno pan burmistrz, żeby korzystać z tego święta, bo mówię, będzie naprawdę mega fajne wydarzenie.
5: A ja mogę dodać jedną rzecz, że tutaj pan dyrektor, ogólnie szykujemy medal. Jeszcze nie możemy zdradzić wiele szczegółów na temat medalu, ale na pewno go przekażemy. Jeżeli uda nam się wszystko dograć, to będzie bardzo wyjątkowy medal i takiego medalu jeszcze na Podkarpaciu chyba nie było.
4: Okej, czyli będzie coś niespodziewanego, niespodzianka jeszcze dla naszych słuchaczy. Ciągle rozmawiamy o tym tutaj, że to jest bieg nie tylko dla dorosłych, również dla dzieci. Dzieci mają 1 kilometr. Dlaczego akurat tak ważne jest, żeby to właśnie najmłodsi również wzięli udział w tej imprezie?
6: No to tak jak wspomniałem, tych najmłodszych chcemy przede wszystkim odciągnąć od dobie elektroniki, od tabletów, od trybu siedzącego, a tutaj dzieci również zazwyczaj dostają od nas bardzo fajne upominki, potem wracają do nas i te rodziny, które zapisywały wcześniej swoje pociechy, wiedzą, że na nasze wydarzenia można śmiało przybywać całymi rodzinami, odbywa się to w rodzinnej, takiej piknikowej atmosferze, to tym bardziej właśnie zachęca tych młodych zawodników, przyszłych zawodników do uprawiania sportu. No teraz też można tak powiedzieć, zapisy trwają do sekcji lekkiej atletyki u nas na Osirze, więc też zachęcamy.
4: Okej, jeśli mowa jeszcze o najmłodszych, to od jakiego wieku mogą wystartować?
6: I tutaj zazwyczaj jest tak, że nie robimy ograniczeń, przychodzą rodzice nawet z dziećmi, które stawiają pierwsze kroki. Wiadomo, no, dostosowanie tej trasy jest w zależności od ilości takich maluchów, dlatego tutaj nie ma ograniczeń. No, do kategorii tej takiej zawodniczej na 6,5 km, no to jest do 16 roku życia, śmiało można się zgłaszać. Później to zazwyczaj co do zasady, to już zawodnicy się zapisują na ten dystans dłuższy, czy to 10, czy 6,5 km, tak jak w tym przypadku, więc tu ograniczeń nie mamy.
4: Okej, dobrze. Czyli jeśli słuchają nas rodzice dzieci, które stawiają pierwsze kroki, to jak najbardziej mogą sobie planować 11 listopada właśnie w Przewrotnym. Myślę, że to będzie dobra okazja.
5: Sam pamiętam bieg przy okazji Dychy Głogowskiej. Chyba 2-latek z tatą biegli kilometr. To było coś naprawdę bardzo fajnego. Ostatnio nawet podczas triathlonu też były biegi dla dzieci. Chłopak się przewrócił, tato go wziął pod pachę i razem przebiegli te ostatnie 300 metrów. To naprawdę takie biegi łączą. Pokazują, że ta współpraca jest bardzo fajna i ta więź między rodzicem a dzieckiem.
4: I myślę, że ten bieg też będzie nie tylko łączył rodziny, które wystartują, ale także lokalną społeczność.
5: Tak, jak najbardziej. Głogów Mapolski bardzo mocno stawia na tradycje i te wszystkie działania, które dzieją się na terenie Głogowa, czy to dożynki, czy dni Głogowa, koła gospodyń, czy ochotnicze straże pożarne, staramy się te wszystkie środowiska ze sobą łączyć. Bardzo mocno żyją tradycją i Głogów mocno żyje tradycją i przede wszystkim patriotyzmem.
4: Okay, czyli to może być takie wydarzenie, które, miejmy nadzieję, w przyszłości będzie wpisywało się co roku w kalendarz.
5: No jak w tamtym roku zaczęliśmy bieg dla żołnierzy wyklętych, na pewno w przyszłym roku także go chcemy zrobić. Dyrektor już tu mówi, że ma pomysł na niego. To wydaje mi się, że ten bieg tak samo.
4: Myślę, że na ten bieg zapraszacie nie tylko mieszkańców Głogowa, ale i również mieszkańców okolicznych miejscowości.
6: O, zazwyczaj to prawda. Zazwyczaj jest tak, że do nas przyjeżdżają nie tylko z powiatu rzeszowskiego, z całego Podkarpacia, no nawet z innych województw, bo każda kolejna edycja pokazuje, że organizacja wydarzeń jest fajna, taka przyjazna, więc tutaj zapraszamy wszystkich do zapisów bez względu na miejsce zamieszkania.
4: Czyli zapraszamy, można powiedzieć, że całe Podkarpacie.
6: Dokładnie.
4: bieg też i bezpieczeństwo, organizacja, on będzie się odbywał pewnie przy ograniczonym ruchu. Jak wygląda właśnie to zabezpieczenie tej trasy i bezpieczeństwo uczestników?
6: Każde wydarzenie, które organizujemy, jest zabezpieczone w porozumieniu z policją, strażą pożarną, więc wszystkie miejsca newralgiczne mamy zabezpieczone. Natomiast ta trasa przebiega przez takie drogi, gdzie nie będzie takiego zagrożenia, ale mimo to będzie każde newralgiczne miejsce zabezpieczone przez odpowiednie osoby.
4: Okej, czyli tutaj mamy też bezpieczeństwo na trasie, na pewno się nikt nie zgubi. Jeśli są tutaj osoby, które jeszcze może nie są zdecydowane, to dlaczego warto akurat wziąć udział w tym biegu?
5: Po pierwsze, jest to alternatywa dla tego, co dzieje się w Rzeszowie. Można powiedzieć, że jest to bieg kameralny. Pan dyrektor nie zdradził, ale już jest ponad 50 osób zapisanych. Przede wszystkim będzie bardzo piękny medal. Takiego medalu nie będzie nigdzie indziej. Będzie bardzo taka rodzinna atmosfera, będzie ognisko, będzie można po tym biegu zostać, nie wracać do domu, tylko zostać, pośpiewać z nami, zjeść tą kiełbaskę, zobaczyć piękne tereny, jaką jest sołectwo przewrotne i poznać coś innego, bo tak naprawdę Guguma Polski to tereny leśne, to bór, to nawet żeby tam dojechać, można zobaczyć naprawdę piękno naszej gminy i trochę inną organizację niż to jest robione we większych miastach.
4: Czyli będzie można powiedzieć, że to będzie po prostu coś troszkę innego i trochę bardziej dla osób, które nie chcą aż takich dużych tłumów.
6: No można powiedzieć, że nie na tyle dużych tłumów, ale nasze imprezy są bardziej takie kameralne, rodzinne. Fajne mamy pakiety, zazwyczaj są koszulki w pakietach albo inne gadżety dekoracyjne. To tak jak pan burmistrz wspomniał, mamy fajny projekt na medal, myślę, że takiego jeszcze nie było. To tak naprawdę zachęca zawodników, żeby wziąć u nas udział. Broń Boże, nie robimy konkurencji z żadnymi innymi biegami, po prostu nasze tereny są na tyle atrakcyjne, że chcemy je wykorzystywać nie tylko w samym mieście Głogów. Robimy różne imprezy na Wysokiej Głogowskiej, w Budach i teraz pierwszy raz właśnie w Przewrotnym, więc chcemy pokazać każdą część naszej gminy i walory, jakie mamy wspaniałe, innym osobom, które jeszcze nie brały udziału u nas w biegach i wydarzeniach.
4: Okej, a co trzeba zrobić już dzisiaj, żeby właśnie stanąć na starcie tego biegu?
6: No najprostszą zasadą to zapisać się poprzez zapisy.pl na bieg, no i zacząć szykować formę, jeżeli jest to osoba, która chce się zmierzyć, bo to dystans jest dość krótki, no powiedzmy niewymagający, 6,5 km i osoby, które dopiero zaczynają, to jest to dla nich taka możliwość, żeby się zmierzyć z pierwszym takim dystansem. Natomiast te osoby, które już trenują regularnie, to mogą po prostu przyspieszyć z treningiem, zacząć mocniej trenować, no ale teraz mamy na tyle wydarzeń sportowych, że w zasadzie ktoś w treningu po prostu zrobi sobie bardzo fajne wydarzenie i się może fajnie pościgać.
4: O biegu mam nadzieję, że powiedzieliśmy większość rzeczy. Jeśli ja już mam pana burmistrza przed mikrofonem, to Głogowie Małopolskim, ale i nie tylko, dzieje się, jeśli chodzi o sport i o rekreację. Trwa wybór wykonawcy na boisko w Wysokiej Głogowskiej między innymi. Tutaj też w planach są dwa parki kieszonkowe. Jakie właśnie te inwestycje sportowe i takie rekreacyjne planowane są w najbliższym czasie?
5: No teraz taką inwestycją, którą rozpoczęliśmy, taką bardzo ważną dla mieszkańców gminy Głogów Małopolski, to jest pierwszy etap budowy szkoły na Niwie. Ale ten pierwszy etap, tak jak we wniosku pisałem, dotyczy szkoły, ale to są boiska sportowe wraz z bieżnią, której na terenie Głogowa Małopolskiego nie ma. To będzie pierwsza taka bieżnia lekkoatletyczna, dlatego ta sekcja, która bardzo mocno się rozwija, to będzie taka inwestycja. Ona się zaczyna w tym roku, już można koło kościoła na Niwie, jak się przyjeżdżasz, zobaczyć wielkie wykopy. To właśnie są ten kompleks boisk. On jest realizowany. W przyszłym roku skończymy ten pierwszy etap i mam nadzieję, że w przyszłym roku zaczniemy drugi etap budowy szkoły na Niwie i to będzie miejsce schronienia pod halą sportową, ale to wszystko jest uzależnione od projektów, od pozyskiwanych środków. Takie tematy sportowe to przede wszystkim modernizacja pływalni, uzyskaliśmy z Ministerstwa Sportu taką dotację, to będzie w przyszłym roku się dziać. Dużą rzeczą jest kompleks sportowy, który mamy na Zabajce i tam prawie 8 milionów będzie kosztowała budowa takiego kompleksu sportowego, ale ona się zacznie w roku 2028. Jeżeli chodzi o sport, to przede wszystkim wspieranie tych naszych lokalnych klubów sportowych. Możemy zacząć od żeglarstwa, bo mamy żeglarstwo, zwłaszcza w okresie letnim. UKS Żagielek zaprasza, czy to na Lipie, czy na Staw Traczewski, żeby trochę pożeglować są kolonie. Mamy boks AK Champion na Rogoźnicy. Teraz Strażak z OSP Sadlej został mistrzem Polski w służbach mundurowych, jeżeli chodzi o kickboxing. Chłopak z Wysokiej Głogowskiej w grapplingu został mistrzem świata 7 lat, więc i piłka nożna oczywiście u nas króluje, ale siatkarze z Głogowa rozpoczęli nowy sezon. Piłka ręczna kobiet, koszykówka dzieci i młodzieży. Gdzieś to wszystko się dzieje. Po szkołach, w klubach sportowych miesza się ze sobą. Mamy także łucznictwo, więc tak naprawdę wachlarz i kompleks do wyboru. Oprócz tego na terenie gminy Małopolski, czy to przy Rosirze jest siłownia, czy to siłownia prywatna, która jest na Niwie. Gdzieś ten sport zawsze jest i on bardzo mocno w Głogowie jest widziany. Z tego miejsca serdecznie, jeżeli macie czas, już odbyło takie nocne bieganie po Boże. Godzina 20, spotykamy się tam, to jest koło siłowni. Około 20-30 osób zawsze sobie w nocy spaceruje, czy to na kijkach. W czwartek koło 20, koło sklepu spotyka się nocny bór, także biega. A w sobotę godzinie 8 rano Zawadzka Team zaprasza na takie poranne rozbieganie po Boże. To wszystko jest nieodpłatne, za darmo, w ramach takiej integracji. I proszę mi wierzyć, że dużo osób z Głogowa, ale spoza gminy też przyjeżdża na to.
4: Czyli można powiedzieć, że tutaj Głogów, no i cała gmina żyje jakby tym sportem i to widać?
5: Tak, sport no to jest pewien taki sposób na życie, no taka dyscyplina bym powiedział. Bardzo mocno na to stawiamy. Sport przede wszystkim uczy takiej pokory i uczy przede wszystkim tego, jak sobie czasem też uporządkować swoje życie, czy swoje tam działania, kto sobie coś tam określił. Sam uprawiam sport, może nie tak jak pan dyrektor, nie biegam Ironmanów, ale bardziej sporty siłowe. Sport jest ma tyle różnego rodzaju wachlarzu rzeczy, że można sobie coś wybrać. W przyszłym roku, no nie chcę obiecywać, ale bardzo mocno myślimy na tym, żeby otworzyć sekcję wędkarską dla dzieci. No, dużo osób łowi w Głogowie Małopolskim, zwłaszcza młodzieży w wieku między 9 a 14 rokiem życia. I wiemy, że jakby już taką sekcję otworzyć, to jest kilkadziesiąt osób na start. I dlatego chcemy ten trzeci staw, który jest koło Rosiru, przygotować głównie pod taką szkółkę wędkarską. Ale to może o tym sporcie jeszcze pan dyrektor parę słów.
6: W sporcie mogę mówić długo. To tak jak pan burmistrz mówi, no generalnie w gminie mamy bardzo dużo utalentowanych sportowców. Głównie widać to na płaszczyźnie młodzieży i dzieciaków, gdzie potencjał i zaopiekowanie rodziców, wychowawców powoduje, że no to, co mieliśmy ostatnio, te mistrzostwa świata, mistrzostwa Polski i tak dalej, no owocuje. Jasne, piłka nożna jest ważną dyscypliną i najbardziej widowiskową, ale są inne dyscypliny, na które warto zwrócić uwagę i też je rozwijać. No bieganie, o którym tutaj rozmawiamy najwięcej, jest najprostszą dyscypliną sportu. No i tak naprawdę no tutaj nie ma ograniczeń. Tu po prostu trzeba tylko chęci, nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór i po prostu motywacja do aktywności fizycznej, czy to siłowej, czy to biegowej, czy to każdej innej. To jest kwestia tylko po prostu wyboru. Albo ktoś idzie w sport i budowanie właśnie świadomości, później kształtowanie charakteru, albo w coś innego. Ja zachęcam właśnie w tą pierwszą czynność, czyli w sport. Różnego rodzaju aktywności. Od tych malutkich do tych większych, a im wcześniej zaczniemy, tym więcej można osiągnąć. No. Także zachęcam.
5: Pani dyrektor, zawsze możemy przejść płynnie z dzieci, młodzieży do seniorów. MOPS na przykład teraz uruchamiamy program, się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w tamtym roku. Zdrowy kręgosłup 55+. No, setki seniorów z całej gminy właśnie chodziło na to. To też właśnie zajęcia sportowe. I tak naprawdę ten sport też łączy. Z drugiej strony no, utrzymuje to nasze zdrowie. Zwłaszcza jak jest ktoś profesjonalny, kto podpowie.
4: Okej, czyli widzę i słyszę tutaj, że mieszkańcy są bardzo zaangażowani w ten sport, ale wy jako gmina też dajecie im taką przestrzeń i możliwość, żeby mieli gdzie ten sport uprawiać.
5: Tak, staramy się, żeby to tak było. Są zaangażowani. No mi między innymi o takim fajnym zaangażowaniu, no to dyrektor też może powiedzieć, jest bieg na szpilkach. Panie dyrektorze, pamięta pan taki bieg?
6: Tak, tak.
5: Tak, pani Agnieszka Zawadzka robi taki bieg. Pierwszy raz widziałem, jak na dystansie chyba 100 metrów sprintem panie biegły na szpilkach, ale sprintem. Proszę mi wierzyć, sprintem to było. Oczywiście bieg był dłuższy, ale sprintem potrafiły przebiec bardzo szybko.
4: Okej, czyli bardzo dużo różnych ciekawych tutaj wydarzeń w Głogowie, ale i w całej gminie się tutaj dzieje. Może takie ostatnie już pytanie na sam koniec. Jakie jako gmina macie marzenia na przyszłość? Nie muszą być tylko i wyłącznie sportowe.
5: Jeżeli chodzi z mojej strony jako burmistrza gminy Głogowo-Polski, to marzenie jest takie, żeby tą infrastrukturę cały czas rozbudowywać. Tą przyszkolną, ale tą sportową, taką zewnętrzną. Zmodernizować basen. Raz za dobrze, bo przez wiele lat nie był modernizowany, więc ten pierwszy, ta modernizacja jest naprawdę bardzo fajny. Cieszę się, że on będzie. To z perspektywy burmistrza i żeby dzieciaki i młodzież zdobywały ten największe laury. Jak jakieś dziecko coś zdobędzie, to ja go zapraszam do siebie, żeby przyszedł. Ostatnio był u mnie właśnie ten mistrz świata w grapplingu 7-letni, przyszedł, zaprosiłem go, zawsze to burmistrz coś dla niego przygotował. Zawsze to robimy, jakąś tam reklamę pokazujemy, bo jesteśmy dumni z tego. A pan, panie dyrektorze?
6: Bym chciał, żeby jeszcze większa liczba mieszkańców zaczęła uprawiać sport w każdym wydaniu. Odbiegania, pochodzenie, co ma kto ochotę. No i ja jestem otwarty na konsultacje, na rozmowy, na pomysły, więc zapraszam. Biuro jest zawsze otwarte. Możecie państwo do nas przychodzić.
4: Dobrze, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze pojawią się już za niedługo na biegu niepodległości właśnie w Przewrotnym. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
5: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Głogowa Małopolskiego, a w tym przypadku 11 listopada Przewrotne.
6: Dziękujemy.
2: SK Rzeszów.
3: Objął tron mając zaledwie 18 lat, a koronę nosił blisko 7 dekad. Mowa o jednym z najdłużej panujących monarchów nowożytnej Europy, Franciszku Józefie. Co łączyło go z terenami dzisiejszego Podkarpacia? O tym z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
1: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
0: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
1: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
0: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał między innymi na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później między innymi ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
1: Albo wyższe czoło.
0: No, tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi m.in. pewna anegdotka, to znaczy kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich, spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosnę Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem. Bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów pamiętamy Elżbietę II, która bardzo, bardzo długo rządziła, prawda, zmieniały się pokolenia, a monarchia nie trwała w Wielkiej Brytanii. I podobnie było też tutaj, bo o ile zaczął on panować w 1848 roku, to był początek jego panowania.
1: A ile miał wtedy lat?
0: Miał wtedy 18 lat. Także widzimy, no dlatego właśnie wspomniałem o tej nauce, prawda, tej władzy, bo mimo że był z dzisiejszego punktu widzenia osobą pełnoletnią...
1: No to dobrze wiemy, że osoby 18-letnie ciężko jest chyba nazwać osobami takimi w pełni dorosłymi.
0: Oczywiście, to wynika z pewnej biologii, choć co trzeba zaznaczyć, Franciszek Józef w przeciwieństwie do swojego poprzednika miał możliwość odebrania solidnego wykształcenia, czyli na pewno nie był niekompetentny, ale jednak był bardziej uzależniony od doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916. Także widzimy, no, prawie 70 lat tak naprawdę rządów i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku. Więc to jest też dość istotne, był bardzo oddanym w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
1: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
0: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział Sommerstein. I on od razu, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział, no wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka. Nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy. Ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą. Czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy między innymi zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi. Z tego też względu ten sentyment wobec tej postaci jest szeroko obecny. I to wydaje się, że nie tylko tu u nas, na tych ziemiach Galicji, ale również w części innych krajów. Jest pewien wyjątek, ale o tym może kiedy indziej. W każdym razie warto też wspomnieć, że cały czas mówimy tutaj rzeczywiście Galicja, jako władca Galicji. Też pamiętajmy o tym, że cały ten zabór obejmował wiele miast, prawda? Kraków, Lwów, Przemyśl, oczywiście Rzeszów, Nisko, te tereny, o których będziemy mówić, czyli dzisiejsze Podkarpacie, ale również Małopolskę.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Zostaw tylko ślady stóp, zabierz tylko zdjęcia. To nie tylko motto, ale i zasada, którą kierują się eksploratorzy miejskich przestrzeni. Urbex, czyli skrót od angielskiego Urban Exploration, to pasja polegająca na odkrywaniu opuszczonych, często niedostępnych miejsc. Fabryk, szpitali, pałaców czy bunkrów. O takich właśnie miejscach, również tu na Podkarpaciu, nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z Mateuszem Chmielem, który od lat zagląda tam, gdzie większość z nas nigdy by nie zajrzała.
7: Na Podkarpaciu nie brakuje miejsc, które można odkrywać, ale które już są opuszczone, które mają kawałek historii w sobie. I właśnie tutaj w studiu jest ze mną pan Mateusz Chmiel, który takie miejsca odwiedza. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Proszę mi na sam początek powiedzieć, jak zaczęła się pana historia z takim zwiedzaniem takich miejsc, z urbexowaniem, myślę, że tak to można nazwać?
8: Myślę, że można tak to nazwać. No, moja historia zaczęła się w ten sposób, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak urbex istnieje. Natomiast mocno interesowałem się historią, więc jednym z miejsc, które sobie odwiedziłem w ramach takich, powiedzmy, wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Podkarpaciu, była twierdza Przemyśl. I wtedy, że tak powiem, wciągnął mnie ten klimat miejsca, które zostało całkowicie opuszczone przez ludzi, którego, kiedy ja tam byłem, to nikt poza mną nie odwiedzał, nikt tam nie spacerował, a nosiło w sobie bardzo dużo, że tak powiem, historii.
7: I który to był rok? Kiedy się zaczęła ta przygoda, że tak powiem?
8: Szczerze mówiąc, tak dokładnie tego nie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że to było około roku 2010, może nawet trochę wcześniej.
7: Jak zrobiło na tobie wrażenie właśnie takie pierwsze wejście w miejsce, które no jest zapomniane, opuszczone? Jakie to były wrażenia, te pierwsze, bo później słyszałam, że też inne się jakieś pojawiły, o których też porozmawiamy.
8: Te, które były pierwsze, to na pewno było trochę zdziwienie, że jednak ktoś takie zabytki zostawił po prostu samemu sobie, a drugie, no, można by to nazwać taką fascynacją, tym, że oglądamy miejsce, które nosi w sobie taki duży ładunek historyczny, natomiast jest całkowicie przez innych zapomniane. I właśnie samo to, że to miejsce zostało opuszczone, zapomniane, nosi w sobie znamiona tych zniszczeń, no na pewno też robi duże wrażenie na odwiedzających.
7: Czyli można powiedzieć, że na sam początek to była ta właśnie chęć zaczerpnięcia tej historii Poznania, też ciekawość, ale odwiedziłam twój profil na Instagramie i widziałam, że też zamieszczasz dużo zdjęć. Czy ta twoja historia też się wiąże z tym, że w takie miejsce nie tylko je odwiedzasz i oczami czerpiesz z tego, ale też robisz zdjęcia, jak to wygląda?
8: Znaczy, na początku to było tak, że głównie sobie po prostu zwiedzałem, czytałem historię tych miejsc, ale później, gdy do jakiegoś miejsca wracałem dwukrotnie, czy tam trzykrotnie, to za każdym razem jego stan był gorszy, więc pomyślałem sobie, że dobrze by było też takie miejsce jakoś udokumentować, zostawić po tym jakąś pamiątkę. Na początku mojej przygody, jeszcze bardzo długo też później, to tak naprawdę tych zdjęć nie umiałem w jakiś dobry sposób wykonywać, więc kolejnym takim etapem to był zakup przeze mnie lustrzanki, to była nauka w ogóle fotografowania. Stąd się w ogóle u mnie wzięła też później dopiero pasja do fotografii, ale to jeżeli chodzi o robienie takich zdjęć, powiedzmy, świadomie, jakiś taki, powiedzmy, jakościowy sposób, bo też nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś świetnym fotografem, no to jest jakieś 4-5 lat dopiero.
7: Chciałabym teraz porozmawiać o takich zasadach, bo gdzieś tam, jak czytałam o urbexie, no to są pewne zasady, że nie wiem, nie chcę tutaj właśnie ja mówić o tych zasadach, czy właśnie urbex ma jakieś takie konkretne zasady, jak to wygląda?
8: Znaczy tak, jakichś takich spisanych zasad to właściwie nie ma. No trudno mówić o jakichkolwiek sformalizowanych zasadach w, powiedzmy, aktywności czy tam pasji, która nie jest w żaden sposób sformalizowana. Nie istnieje żaden związek urbexu ani nic takiego. Natomiast istnieją takie stworzone przez kogoś kiedyś, legendarnego, bo tak naprawdę nie wiemy przez kogo, zasady, które mówią o tym, żeby miejsc przede wszystkim nie dewastować, zostawiać je w takim samym stanie, jak je zastaliśmy, jak również nie upubliczniać lokalizacji tych miejsc.
7: No właśnie to gdzieś tam miałam w głowie. A wiadomo, czemu właśnie nie można upubliczniać takich miejsc? Dlaczego? Czy może dlatego, żeby właśnie ktoś nie przyszedł i nie zdewastował?
8: Dokładnie o to chodzi, bo nawet jeżeli wśród 100 osób trafi się 98, które przyjdzie, zwiedzi, zrobi zdjęcia, nagra sobie film, to wśród tych 100 osób znajdą się też dwie, które albo coś stamtąd zabiorą, albo coś zniszczą. I myślę, że stąd właśnie wzięła się ta zasada mówiąca o tym, aby lokalizacji nie podawać. Co nie w każdym przypadku ma jakikolwiek sens, ponieważ no, są miejsca, w których zostały tak naprawdę już gołe ściany, które są pomalowane w każdym możliwym centymetrze kwadratowym, więc nie w przypadku każdego obiektu ma taki sens.
7: To jak to wygląda w twoim przypadku? Jak takie miejsca znajdujesz, żeby je właśnie obejrzeć? No bo słyszałam, że to nie zawsze jest to przypadek, że po prostu, o, jest jakiś obiekt, idę zobaczyć, tylko słyszałam, że to raczej szukasz sobie po internecie i tak dalej, żeby takie miejsce znaleźć, pojechać do niego, obejrzeć, zrobić zdjęcia.
8: Rzadko to jest tak naprawdę przypadek. Zdarza się, że na przykład jedziemy gdzieś samochodem w jakieś konkretne miejsce, czy nawet rowerem i widzimy po drodze opuszczony budynek, więc chcemy do niego zajrzeć, zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale tak szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przypadku, bo też mówię za siebie, no, są to raczej rzadkie przypadki. Raczej planujemy to, co chcemy zobaczyć i najpierw zdobywamy informacje. Ja też często planuję sobie trasę, planuję sobie w międzyczasie też noclegi, bo rzadko to są też wyjazdy na jeden dzień, bo powiedzmy sobie szczerze, już tak trochę teren Podkarpacia mi się wyczerpał, więc zacząłem wyjeżdżać dalej. Natomiast jest też sporo osób, które faktycznie siedzi w internecie, poszukuje jakichś miejsc opuszczonych w swoim regionie i po kolei, powiedzmy, sprawdza je, można by to tak kolokwialnie nazwać.
7: Czyli można powiedzieć, że ty też poszukujesz w internecie, a może jest tak, że też masz znajomych, którzy też urbexowaniem się zajmują i od nich może czerpiesz inspirację, jak to wygląda. Gdzie najczęściej poszukujesz takich miejsc, żeby się wybrać tam?
8: Najczęściej to jest po prostu wymiana informacji. Powiedzmy, istnieje pewne grono osób, które się tym urbexowaniem, jak to nazwaliśmy, zajmuje i wśród nich po prostu dzielimy się tymi informacjami.
7: Powiedziałeś, że tutaj na Podkarpaciu już prawie masz wyczerpane te miejscówki, więc o nich sobie troszkę opowiemy. Tak jakbyś mógł powiedzieć, w której części Podkarpacia takich najwięcej miejsc jest? Czy to może północ, południe, środek tutaj regionu?
8: Myślę, że na terenie całego województwa można znaleźć wiele interesujących obiektów. Wiadomo, że są takie obiekty, które są powszechnie znane, wykorzystywane na przykład przez fotografów do sesji, jak na przykład Siarkopol w Tarnobrzegu czy Strefa Jeziórko. I tutaj nikt lokalizacji takich miejsc nie będzie ukrywał, bo wiadomo, że tam nie ma już tak naprawdę co zniszczyć czy co ukraść. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to takimi najbardziej znanymi, powiedzmy powszechnie opuszczonymi miejscami i w sumie ewenementem na skalę Europy czy świata są opuszczone cerkwie, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te cerkwie, to też ich lokalizacja w większości nie jest jakąś większą tajemnicą, ponieważ najczęściej one są zabezpieczone i zamknięte, a po prostu wejście do nich polega na rozmowie z opiekunem i uzyskaniu klucza do nich.
7: One pewnie znajdują się, tak strzelam, południowy wschód Podkarpacia?
8: Południowy wschód, ale niekoniecznie tylko na południowym wschodzie, bardzo dużo jest też w regionie Lubaczowa.
7: A jakie jeszcze ciekawe miejsca tutaj na Podkarpaciu, o których możesz opowiedzieć, które zobaczyłeś i co tam zobaczyłeś? No bo tak jak mówisz, to są naprawdę różnorodne miejsca.
8: Tak, są bardzo różnorodne. Na Podkarpaciu jest też dużo obiektów tak zwanych industrialnych, czyli jakichś starych fabryk, hal poprodukcyjnych. Są też innego rodzaju zakłady przemysłowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne miejsca, tutaj w tym przypadku raczej nie chciałbym ich wymieniać z tego względu, że obiekty poprzemysłowe najczęściej są też po prostu niebezpieczne. I osoby niezaznajomione z tematem, nie mające, że tak powiem, oczu dookoła głowy, mogłyby sobie tam po prostu zrobić krzywdę i chociaż... Prawda jest też taka, że jeżeli ktoś będzie chciał do tego dotrzeć, to znajdzie. To nie jest tak, że jest to jakaś wiedza tajemna, zarezerwowana dla wąskiego grona osób.
7: No to jeżeli już mówisz, że tak, no faktycznie tak jest, że jeżeli ktoś chce, no to się dowie i tam pojedzie. Jeżeli taka osoba miałaby zwiedzić takie miejsce, no to jakieś rady od ciebie, żeby być tam bezpiecznym w jakiś sposób?
8: Przede wszystkim nie iść samemu. Druga sprawa, przygotować się też do tego. No na pewno nie iść w klapkach, tylko wziąć sobie mocne buty, wziąć sobie długie spodnie, latarkę i przynajmniej jeszcze jedno źródło światła, żeby mieć ze sobą. No i też powiadomić kogoś, że w takie miejsce się idzie, bo gdyby na przykład zdarzył się, nie daj Boże, jakiś wypadek, no to ktoś musi nas stamtąd wyciągnąć.
7: A czy były jakieś takie miejsca, które już zniknęły z mapy Podkarpacia, czy ogólnie na mapie Polski, które no zniknęły i nie udało ci się ich odwiedzić?
8: Na pewno takie były, aczkolwiek jakiegoś takiego konkretnego trudno mi sobie przypomnieć, żeby ono zniknęło całkowicie. Najczęściej nie udało mi się danego miejsca odwiedzić po prostu dlatego, że wcześniej zostało albo w jakiś sposób zamknięte, zabezpieczone, albo po prostu zostało rozkradzione i zdewastowane i nie było już po prostu sensu.
7: Słuchałam twojej rozmowy jednej i mówiłeś, że w powiecie kolbuszowskim jest cegielnia, do której wracałeś kilka razy.
8: Tak, wracałem tam kilkukrotnie, ponieważ to miejsce oczywiście zaczęło trochę niszczeć, natomiast cały czas, że tak powiem, wyglądało atrakcyjnie i też inne osoby z różnych województw, które mnie odwiedzały, które też zajmują się podobną tematyką czy fotografowaniem, bardzo chciały odwiedzić, więc często się tam wybierałem z nimi.
7: A czy są jakieś takie inne miejsca, które właśnie wielokrotnie tutaj gdzieś na Podkarpaciu odwiedzałeś, bo były no właśnie takie ciekawe, interesujące?
8: Wielokrotnie odwiedzałem niektóre cerkwie na Podkarpaciu, które no, są jeszcze zachowane, powiedzmy, w jakimś

0: lokalnych osób znaleźć. No taka też ciekawostka, kiedyś nawet strażnicy graniczni, którzy nas zatrzymali, ponieważ byliśmy zbyt blisko granicy, powiedzieli nam, że jak wam się cerkwie podoba, to tam kawałek dalej jest jeszcze jedna fajna.
1: No proszę, czyli zdarza się. Skoro działasz w tym tak jakby świecie urbexu, czy tutaj na Podkarpaciu dużo takich osób jest, takich eksploratorów bym nazwała?
0: Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę jest takich osób. No szacowałbym, że może kilkadziesiąt tak naprawdę, a w całej Polsce może to być jakieś kilkaset osób. Natomiast no, nie ma takich dokładnych danych, bo też jak można by określić, czy ktoś jest eksploratorem, czy nie. Czy jeżeli ktoś raz pojechał w takie miejsce, to już nim został, czy też musi to robić regularnie w jakim odstępie czasu. Więc jest to pewnie bardzo trudne do policzenia.
1: Tak, rozumiem, ale właśnie chodzi mi, czy z takimi osobami właśnie gdzieś tam masz kontakt, jeździsz z nimi wspólnie w takie miejsca?
0: Tak, jak najbardziej. Są to osoby i z Podkarpacia, i są to osoby z innych województw też w Polsce. Z zagranicy raczej tak stricte z nikim nie podróżowałem, aczkolwiek też mam kontakt z wieloma osobami z zagranicy.
1: Dobra, no to tak, o Podkarpacie teraz na chwilę zostawiamy. W Polsce, jakie najbardziej Cię w Polsce interesują takie opuszczone miejsca? Już nie mówię o konkretnych, że to i to, tu i tu, tylko dajmy na to, nie wiem, może jakieś szpitale, opuszczone więzienia. Jak to wygląda? Co jest w Twoim kręgu zainteresowania, jeżeli chodzi o takie budynki?
0: Ja akurat mam dość szerokie spektrum zainteresowania, jeżeli chodzi o opuszczone budynki, bo są osoby, które najbardziej lubią na przykład opuszczone domy, lubią jakieś tam pałace, dworki, tego typu sprawy. Inne osoby interesują obiekty sakralne, jeszcze inne właśnie jakieś szpitale, kostnice, to też dość popularny temat, jeżeli chodzi o eksploratorów. A są i tacy, których interesują po prostu typowo obiekty przemysłowe. Natomiast nie mam jakiegoś takiego ulubionego rodzaju miejsc, jeżeli chodzi o Polskę. Lubię właściwie każdy z tych rodzajów. Może najmniej jakoś ośrodki wypoczynkowe, ponieważ no, odwiedzanie 50 takich samych pokoi jakoś mnie mało interesuje.
1: A za granicą? Czy właśnie trafiałeś za granicą na jakieś takie budynki? Czy jeździłeś specjalnie, żeby jakieś zobaczyć?
0: Tak, ja celowo jeżdżę za granicę właśnie, żeby odwiedzać takie atrakcyjne wizualnie głównie miejsca i też raczej takie mocno stare i mocno zniszczone, ponieważ no, lubię po prostu taką estetykę na zdjęciach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najbardziej chyba lubię właśnie opuszczone wille, w których pełno jest starych przedmiotów, zabytkowych obrazów, jakichś tam dokumentów, zdjęć. To jest taki mój ulubiony rodzaj, jeżeli chodzi o te zagraniczne.
1: I też pewnie fajnie wyglądają one na Twoich zdjęciach.
0: No mam taką nadzieję, no już nie mnie to oceniać, jak wyglądają, no staram się, żeby wyglądały jak najlepiej.

0: SK Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali, no, ale Lewy dzisiaj, no widać chęci do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Michael już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally w Radiu S.K. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99.

0: 9,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Radio
1: SK. Autopromocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
3: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesele. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK. SK.
4: Autopromocja.
5: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
6: SK Live Remix.
7: SK Live Remix.
5: W piątek startujemy o 20:00.
6: W nocy z soboty na niedzielę o północy.
5: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty.
6: I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja.
2: Reklama.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
4: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
5: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
9: Firma Fibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@fibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
2: Michał Serkis. Chcecie przenieść się do świata Gwiezdnych Wojen, mangi i anime? Jeśli tak, to zaglądajcie do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Na miejscu podyskutujecie o ulubionych twórcach i postaciach w ramach Akademii Komiksu. Mówi Wojciech Birek, jeden z organizatorów.
3: Mamy tych kilka sekcji. Spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14, ta głównonurtowa i o 16 sekcja zajmująca się Gwiezdnymi Wojnami. My tutaj zbieramy ludzi z kilku kategorii. To są czytelnicy komiksu, to są kolekcjonerzy komiksu, to są znawcy komiksu. Oczywiście twórcy komiksu, tak? Jeżeli ktoś robi komiksy, to niech przyjdzie koniecznie i to pokaże.
2: Akademia Komiksu rusza już dziś. Szczegóły sprawdźcie na stronie WDK-u.
4: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
5: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
6: Miło dzisiaj zatankować?
7: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
8: A jaka idealna będzie cena benzyny?
5: Myślę, że te 5,19.
4: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
9: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
10: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
9: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a wesne sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na PKO.

0: www.pl/konto-firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X. Tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ale to jest dobre. Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnej.

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
7: I po reklamie.
8: Hey, I got a stranger.

0: Armin van Buuren w Radiu SK i tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z SK-ową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Polędwiczki wieprzowe tylko 24,99 za kilogram. Gruszka jedyne 3,99 za kilogram.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.

0: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
9: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
8: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
10: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
8: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
11: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoku w Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
15: Z aplikacją Szynka Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 36,49. Teraz jedynie 19,99.
16: Stokrotka.
17: To będzie ostatnia reklama.
4: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Podkrep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Sanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK. SK.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim.
3: Wiesz kiedy.
4: Ale
5: nie wiesz gdzie.
4: Odlot
3: ślicznie tajny.
5: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
7: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
8: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
7: Pokaż. No, fajne, pasuje.
9: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
12: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
17: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
18: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!

0: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
5: Michał Serkis. Mamy dla Was zaproszenie na trzecią w tym roku, czyli jesienną edycję amatorskiej Ligi Speed Slalomu w Rzeszowie, a ta już w najbliższą niedzielę, mówi Konrad Tomaka z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
6: To są zawody, w których każdy może wziąć udział. Polegają one na minięciu 10 pochałków slalomem. Można w dowolny sposób to ominąć. Każdy na naszych zawodach dostaje taką samą nagrodę. Oczywiście jest dyplom, medal.
5: Speed slalomowe ściganie przypominamy w najbliższą niedzielę w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, początek o godzinie 10. Więcej szczegółów na facebookowym profilu wydarzenia lub na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego. SK.
7: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie 1,50 zł na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
8: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
9: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
7: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
10: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
11: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
10: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził, miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster.

0: Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
3: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów w specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej w specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Royar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonów Royar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność przeciętnego.

0: się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
1: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
0: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
1: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: I po reklamie.

0: Elżbieta Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne, 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
2: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Polędwiczki wieprzowe tylko 24,99 za kilogram. Gruszka jedyne 3,99 za kilogram.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła, rozgrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
7: Firma Fibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczernio oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@fibrain.pl. Mamy technologię, szukamy Ciebie.
8: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
16: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiem, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
15: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grujeckie.
12: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonów Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
6: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
8: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
9: Oryginalne azjatyckie smaki przyziębione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chiang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
12: I po reklamie.

0: Tovlow w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: i będę
0: słychać.
1: Też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
7: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pure Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
8: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
9: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe AVAX Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonów Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
10: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
11: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
12: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
15: I po reklamie.
16: Rzeszów na czasie.
17: Ja u Serkize. W przyszłym tygodniu rusza jubileusz 25-lecia istnienia Teatru Przedmieście i tak oprócz spektakli, które będziecie mogli zobaczyć, organizatorzy przygotowali kilka innych wydarzeń. Będzie m.in. koncert jubileuszowy, wystawa artystów, malarzy i prezentacja filmu dokumentalnego. A po spektaklach nie zabraknie również spotkań z twórcami. Świętowanie jubileuszu rozpocznie się 9 października. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Teatru Przedmieście. Poniedziałek kolejne zwiedzanie Rzeszowskiego Zamku z przewodnikiem, a w planach wejście w 3 grupach. Pierwsza o 15:00 i zbiórka na placu Sierniawitów. Szczegóły sprawdźcie na stronie rzeszowskich piwnic.
0: zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
3: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, the first time, Damiano Dawid.

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Wszyscy też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: To jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
6: Froyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Froyer w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royer.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność przeciętnej

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
7: I po reklamie.
8: A

0: pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, wespół zespół z Licky Lee, tej od Typhoon Rivers między innymi. No i cóż, że... No jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
1: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
1: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
2: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
3: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
2: Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Muzyka się żyje.
9: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
10: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
11: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
10: To jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
9: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla was. Chłopaki, w zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and the Beat, minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam was do zabawy.

0: Tak właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchnę znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: 3, 2,
1: 1. Gra w piłkę
0: ręczną. O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.

0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: zmiana to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK 664-402-302. Druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj. Słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, oj właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne, 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: W Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
11: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Promocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
21: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
20: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
21: Pokaż. No, fajne, pasuje.
22: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
23: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developers Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
27: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
26: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
28: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
29: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
30: Polędwiczki wieprzowe tylko 24,99 za kilogram. Gruszka jedyne 3,99 za kilogram.
29: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
31: I po reklamie.
30: Rzeszów na czasie.
0: Ja u Serki, choć do tego wydarzenia jeszcze trochę czasu, to mówimy o nim już teraz, bo oficjalnie ruszyły zapisy. Mowa o biegu niepodległości w Rzeszowie. Ten tradycyjnie rusza 11 listopada o godzinie 11.11. 10-kilometrowa trasa z roku na rok przyciąga coraz więcej biegaczy.
1: Kolejny największy bieg na Podkarpaciu, no to taki jest też symboliczny na zakończenie sezonu biegowego i większość ludzi lubi nim startować, z czego no, dowodem jest lista startowa i ilość uczestników.
0: Mówił Piotr Kowal ze Stowarzyszenia Rzeszów Biega. Przypominamy, bieg startuje 11 listopada z rzeszowskiego rynku. A po szczegóły odsyłamy Was na stronę organizatora, czyli na ranrzeszów.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
4: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
3: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
4: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
3: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

To już dzisiaj po tankowaniu, w tym na stacji benzynowej. Sanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat.

0: Adam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie. No chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icon na Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK. Tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl, na SK.pl albo w naszej SK-owej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w Imprestę, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
4: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
5: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
7: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
8: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdzie

0: Agnieszka Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: ten weekend. W Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień. Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
2: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
6: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
5: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duety Wiktora Waligury z Wiktorem Dydułą, Miłoszem czy zespołem Lor. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2:07. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: I po reklamie.

0: Grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się wesprzeć i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Serek puszysty Twój smak piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol tylko 3,99 za 100 gramów.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Royar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Emperor City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to może ci słuchacze na moją po
1: 18.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki,
1: tak,
0: jak zapałki i trochę więcej tu. A to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja.
3: Wiesz z kim?
4: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie?
5: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
21: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen Witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
26: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
25: Czyli frosty kupiłeś?
26: Prościej się nie da.
27: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: I po reklamie.
27: Rzeszów na czasie.
28: Jałusarki z Politechnika Rzeszowska otworzy swoje drzwi dla pasjonatów wiedzy, a to za sprawą 10. już edycji Nocy Nauki. Podczas wydarzenia będziecie mogli zobaczyć dostępny tylko dla studentów i wykładów laboratoria. Będzie całe mnóstwo eksperymentów i pokazów. W wydarzeniu może wziąć udział każdy, od dzieci z rodzicami po studentów, mieszkańców Rzeszowa, Podkarpacia i całej Polski. Noc Nauki rusza 9 października na Politechnice Rzeszowskiej. Wejdziecie za darmo, a szczegóły sprawdźcie na stronie Politechniki. W październiku rusza kolejna edycja wieczorów filmowych w MDK w Łańcucie i tak pierwszy seans 9-19. Wejdziecie za darmo, więcej info na stronie MDK.
29: Muzyką się żyje.
30: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
31: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
30: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A Jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
32: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
33: Serce zabiło mocno.
32: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
30: Nie no, taki to ma szczęście, no.
34: Impreska.
30: Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

W Radiu SK, 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował. I chyba ma więcej sensu niż moja ex. Tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat. Zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni. Najpierw elektrownia, a później dział windykacji. SK.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja też. Jestem na tak.
3: Ja
1: no to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot razem z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
2: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnej

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Firma Fibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@fibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
9: I po reklamie.

no i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nieźli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju. Radio
1: SK. Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo. My heart is a ghost town.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
13: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
12: Zapraszamy!

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
2: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
3: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
2: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
9: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
10: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
8: Skolim czuję oddech na piersi, jak nic. Ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotnie imprezę. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego. To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
11: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
8: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków.
12: Imprezka.
8: Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku.
13: Na czasie, Radio SK, hity na czasie, Radio SK.
8: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, a teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl.

0: sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię, szukamy Ciebie.
6: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Mamusiu, a jeśli sklep butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
10: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do Galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, Galeria Grafika.
9: Zapraszamy!
11: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
12: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebu.
11: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
14: I po reklamie.

David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane. E-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. No, czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no. Ale jazz. Kafka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: SK. Reklama.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnej.

0: 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Mamusiu, a jeśli sklep butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
7: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
6: Zapraszamy!
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
10: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
11: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
12: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
11: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Rzeszów na czasie.
21: Jałuserki trwają zapisy na bieg niepodległości w Głogowie Małopolskim. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Trasa prowadzi was przez sołectwo Przewrotne, a w imprezie mogą wziąć udział całe rodziny. Mówi Andrzej Zwierzowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim.
22: Bieg na bardzo fajnej, szybkiej, płaskiej trasie oraz bieg dla dzieci. Impreza rozpocznie się uroczystościami przy pomniku. O godzinie 14.55 będzie odśpiewany hymn, będą odpalone race. No i o godzinie 15 punktualnie wystartuje bieg na 6,5 km, po czym odbędą się biegi dla dzieci.
21: Bieg rusza 11 listopada w Przewrotnym. Szczegóły macie na stronie gminy Głogów Małopolski.
23: Muzyką się żyje.
24: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
25: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
24: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej 20, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
25: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
24: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Imprezka. 2:40 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki, czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
0: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
24: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy. Gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, motor.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Radio SK. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pure Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niech się każdy dowie o targach w Rzeszowie. Tu antyki mamy, wszystkich zapraszamy.
11: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
12: I po reklamie.
13: Kity.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie, przyjedziesz po mnie? No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

0: 3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Esce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esco. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam, aha.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła, rozgrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
7: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
10: I po reklamie.
11: Rzeszów na czasie.
12: Michał Usarkis, produkcje z krakowskiego festiwalu filmowego wyruszają w podróż po kinach studyjnych, a to w ramach projektu Insider w trasie. Jeden z nich trafi już w tym miesiącu do kina Zorza w Rzeszowie. Mowa o dokumencie Igrające z diabłem Piotra Małeckiego i Maćka Nabrdalika. To historia Christophera Morrisa, który wziął udział w 28 wojnach, uzbrojony w aparat fotograficzny. Dokumentował krwawe konflikty na całym świecie. Film opowiada o konsekwencjach pracy w zawodzie fotoreportera wojennego, które pośrednio dotykają również jego najbliższych. Seans rusza 20 października o 19:00. A w poniedziałek kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Klub ze w Rzeszowie. Szczegóły na stronie WDK-u.
13: Muzyką się żyje.
0: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
14: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
15: Serce zabiło mocno.
14: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Jak coś panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
14: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
1: Imprezka.
0: 3 minuty po 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. No, myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie, ten numer wyszedł 2 tygodnie temu, my już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, Bay, czekaj, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł, Baby Doll, Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek, on jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości, sobota na plus czy na minus, nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus, właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa, pozdrawiam.
0: Hej moja droga, no to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety, będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze, halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus, właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne co mnie zastanawia, to że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał jak mógł przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

0: ten numer. Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.
1: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
6: I po reklamie.

0: odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać ze SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

SK.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
5: Escalar Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalar Remix.

0: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
2: Reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.